0: I tak oto będziemy z wami do godziny 10. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję razem z MGMT, utwór Kids, który coś mi się wydaje dobrze wprowadził w ten barowy poranek.
1: No szczególnie przy takiej realizacji, cudownie to się wszystko zmiksowało. Dzisiaj mamy wtorek, tak jest, 21 dzień lipca, a imieniny obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Praksera.

0: musi być energia po naszej stronie. Nie mamy jeszcze kawy. Ja chyba w ogóle odpuszczam kawę na razie.
1: Że walczysz z głosem.
0: Nie. Nie o to chodzi zupełnie, Mikołajku.
1: Wystarczy chop suey.
0: No dokładnie. Wystarczy systemowy down, który przyjechał do Polski, a teraz przyjeżdża na antenę Radia Afera.

0: Martyna Wrochna na liście aferowych nowości. Tymczasem w worku z nagrodami znajdziemy
1: Go On Stage Festival już w ten weekend, 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. A my mamy cały karnet dla was do rozdania.
0: Cały jeden karnet?
1: Tak.
0: A i karnetyn?
1: Tak.

0: 57 już za 15 sekund, słuchajcie, a więc zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Dzisiaj w godzinach od 7 do 19 potrwają ogólnopolskie ćwiczenia Alarm 2026. W ramach ćwiczeń sprawdzane będzie funkcjonowanie syren. Stosowne ostrzeżenia nakazujące zachowanie spokoju wysłało RCB oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. Pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc zwróciła się do wszystkich starostów i prezydentów miast z terenu województwa o wzięcie udziału w ćwiczeniu i uruchomienie systemów alarmowych.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Rozpoczyna się gra o marzenia. Dziś wieczorem Lech Poznań zmierzy się z duńskim Aarhus GF w wyjazdowym meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Choć współczynnik UEFA na to nie wskazuje, przed kolejorzem wymagający rywal. Aarhus po 40 latach powróciło na duński tron, w całym sezonie notując zaledwie 3 porażki.
3: Dla wielu Duńczyków to był mistrz zaskakujący, ale nie przypadkowy. To świetny zespół, który miał mnóstwo punktów w tabeli. Oczywiście analizowaliśmy jego grę. Aarhus jest podobny do nas w takim sensie, że stara się trzymać swojego podejścia i nie zmienia dużo pod rywala. Uważam, że dobrze się przygotowaliśmy, poznaliśmy mocne strony, ale też kilka słabości.
1: Przedmeczowej konferencji prasowej trener Lecha Duńczyk Nils Frederiksen. Na zwycięzcę tej pary w trzeciej rundzie czekać będzie azerski Sabah Baku lub fiński Kups. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o godzinie 19. Rewanż przyszłą środę przy bułgarskiej. Władze Leszna podpisały umowę na realizację nowej drogi między Rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Długość nowej trasy wyniesie ponad kilometr. Inwestycja obejmuje także budowę ścieżki pieszo-rowerowej, trzy małe ronda obsługujące okoliczny obszar oraz kanalizację deszczową. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 16 milionów złotych. 8 pochodzi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała część to środki Leszna. Prace rozpoczną się w połowie sierpnia i mają potrwać 10 miesięcy.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego krytykują weto prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Karol Nawrocki swoją decyzję uzasadnił tym, że proponowane przepisy prowadziłyby do osłabienia szczególnego statusu małżeństwa oraz przywilejów wynikających z jego zawarcia. Według ludowców ustawa nie była wymierzona w małżeństwo, a miała jedynie ułatwić życie ludziom żyjącym w związkach nieformalnych.
4: Pan prezydent pokazał, że jest prezydentem absolutnie nieskorym do dialogu. Pokazał, że jest zakładnikiem kilku polityków skrajnej prawicy, Kaczyńskiego, Mencena, Bosaka czy Brauna. Odrzucił szansę na uregulowanie rozwiązań, o których mówił w czasie kampanii prezydenckiej.
1: Mówił w Poznaniu przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Zawetowana ustawa zakładała m.in. możliwość wspólnego rozliczania podatków, korzystania z urlopu opiekuńczego czy uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej partnera. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Siedzimy, budzimy, nie narzekamy i opowiadamy o siódmej.

0: A mamy wtorek, 21 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Prakseda, Laurencjusz i Laurenty. Wszystkiego najlepszego.
1: I ja jestem zafascynowany tym, że ty za każdym razem te wszystkie imiona, żeby
0: jak
1: nikt się nie poczuł pominięty.
0: Trzy linijki to już... Czasami
1: No, czyli od trzech linijek to już się grzeczność kończy, tak?
0: Tak, no, szkoda czasu.
1: Na dodatek jeszcze obliczony po prostu. Komercjalizacja radia postępuje, oczywiście żartujemy, nasze radio się nie komercjalizuje, tylko cały czas przypomina wam o tym, że gramy muzykę taką alternatywną i teraz faktycznie również i tak będzie taką alternatywną. Teraz zabrzmiałem, jakbym miał jakieś takie 17 lat.

0: zdecydowanie niższy. No i również o tym, że będą zmiany w dostępie do informacji publicznej. Jakie? Ciekawe, jak zawsze. Dziennik Gazeta Prawna, zapraszamy do lektury.
1: Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, czyli prasę lokalną, na jedynce czytamy, czy to jeszcze Poznań, czy już Moskwa. 60-latek brutalnie pobity za ludzki odruch. W tekście Justyny Piaseckiej Gabriel przeczytamy, próbował zachować się jak człowiek. Tymczasem badyci go skatowali. 60-latek zareagował, gdy grupa agresywnych mężczyzn zaczepiała w poznańskim tramwaju nastolatka z Ukrainy. Policja zabezpieczyła nagrania i szuka sprawców, a miało to miejsce w kierunku... Tramwaj wyjeżdżał z Dębca w kierunku osiedla Sobieskiego. Młodego chłopaka z Ukrainy właśnie zaczepiało trzech mężczyzn. On nie odpowiadał na to, lecz 60-latek stwierdził, że tak być nie może, zareagował. No i niestety... zaatakowali go, pobili właśnie trzej agresorzy, tak, odmiana. Jeżeli policjantom nie uda się szybko ustalić jego danych, mogą zadecydować o opublikowaniu wizerunku. Funkcjonariusze proszą także o kontakt osoby, które widziały awanturę w tramwaju lub na przystanku. A co czytamy jeszcze w Głosie Wielkopolskim? Super puchar zdobyty, a teraz czas na uchylenie bram do piłkarskiego raju.
0: Kolejosz, kolejosz!
1: Tak jest, w górę serca.
0: No, ty tam masz przegląd teraz.
1: Tak jest. W dodani wyruszył już Lech Poznań i dzisiaj o godzinie 19 zmierzy się właśnie z liderem duńskiej ekstraklasy. Tym nieobecnym oczywiście, no bo to jeszcze przed nami. Co jeszcze, jeśli chodzi o Głos Wielkopolski? W lipcu na grzyby eksperci wychodzą z pełnymi koszami. O tym przeczytacie na stronie 5 oraz na stronie 2. O, taka zakładka. O, sport i modlitwa. Siostra Józefa Kibolska skacze w kotle i modli się za kolejorza.
0: Siostro Józefo, bardzo bym chciał, żebyś wymodliła nam awans. Dzisiaj spotkanie kolejorza na wyjeździe z mistrzami Danii, którzy to jeszcze ligi nie rozpoczęli, tak samo jak zresztą stało się to w Polsce, no ale trzymamy kciuki, tym bardziej, że jeżeli wygramy, to w kolejnej rundzie zmierzymy się z zwycięzcą z pary Sabah Baku, Kups Kuopio, no czyli wydaje się, że naprawdę ten pierwszy rywal w walce o Ligę Mistrzów może okazać się być tym najtrudniejszym. Czy tak rzeczywiście będzie? No to przekonamy się dzisiaj.

0: W audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: A, jesteśmy na antenie, dobra, okej.
1: No tak bywa często. Słuchaj, ja mam takie
0: przeczucie... Oj, często od razu.
1: Ja mam takie przeczucie, że ty lubiłeś kiedyś takie weselne klimaty w
0: Dalej
1: starszych
0: lubię.
1: Czasach. Dalej
0: ba,
1: lubisz.
0: A, ja kiedyś prowadziłem wesele. Znaczy, to był projekt Małe Miasta, Holaka, i oni grali na Next Feście.

Głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem.

czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: My nie mamy za mało czasu, żeby przedstawić wam konkurs Go On Stage Festival 25 i 26 lipca, czyli w ten weekend w Centrum Kultury Zamek.
1: Mamy dla was zaproszenia i to na oba dni tegoż jakże zacnego festiwalu. Między innymi Matylda Łukasiewicz, Zuta w czasy...

0: Na Romowicach złapał ekopatrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze przekazali żółwia naukowcom Uniwersytetu Przyrodniczego. Okaz waży 3 kg, a długość jego pancerza wynosi 30 cm.
1: Żółw ozdobny to jest gatunek, który naturalnie występuje w Ameryce Północnej od właściwie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem do granicy z Kanadą. I to jest gatunek, który fermowo jest hodowany tam na potrzeby rynku zoologicznego, jak również też jego duże fermy są w Azji. I po prostu w latach 90., kiedy obrót tymi zwierzętami był dozwolony, one trafiały do naszych sklepów zoologicznych.
0: Mówił doktor habilitowany Mateusz Żyrawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Utrzymywanie żółwia ozdobnego w domu wymaga formalnej zgody. Okaz takich rozmiarów jak żółw znaleziony w Poznaniu potrzebuje akwaterarium o objętości ponad 400 litrów. Obecnie odłowiony gad znajduje się w azylu dla zwierząt. Nowy pawilon stanu w poznańskim zoo. Będą się w nim odbywać warsztaty edukacyjne. Na tym nie koniec inwestycji w ogrodzie. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego wybiegu dla pingwinów. Powstanie on w miejsce starego zbiornika dla fok. Przetarg na wybór wykonawcy dokumentu projektowego został już ogłoszony.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Badania wykopaliskowe na terenie Parku Krajobrazowego imienia Chłapowskiego wznowione. Udało się odkryć liczne fragmenty ceramiki pradziejowej, a także narzędzi i odłupków krzemiennych. Udokumentowany został również pochówek ciałopalny, jednak badania skupiają się na czym innym.
3: Nasze prace koncentrują się przede wszystkim na rozpoznaniu największego z nasypów, największego kurhanu. A było to założenie iście monumentalne o średnicy 35 metrów. Centralnie mieściła się komora grobowa, która niestety została już bardzo dawno temu zniszczona. Nie wykluczono, że nawet w pradziejach.
0: Mówił kierownik prac dr Grzegorz Szczurek. Jeszcze w tym roku planowane są wykopaliskowe badania sondażowe na kolejnym domniemanym megalicie w części północnej parku i badania dwóch cmentarzysk kurhanowych zlokalizowanych na terenach leśnych. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: A ja wiem, kto kopie, kto dziobie i kto mógłby pomóc w takich wykopaliskach. Prosimy bardzo.

0: No, biedne foki, eksmitowano je po to, żeby pingwiny miały miejsce. Ten skipper razem z Szeregowym i Kowalskim to już wszystko zrobią, żeby Rico miał się gdzie skryć.
1: Ja szukam jeszcze, kto tam był.
0: No nie, to była ta czwórka.
1: Cała czwórka
0: skipper,
1: już.
0: Kowalski, Szeregowy
1: faktycznie.
0: I Rico.
1: Okej, okay. To tak. Kowalski swoją drogą najmądrzejszy, no cóż, Polak na emigracji.
0: No wiesz co, ale właśnie z tą mądrością to tak... Bardzo mądry, a zarazem tak życiowo czy mądry. Najlepszy i tak był Rico, to jest rzecz oczywista. Ja też chciałbym mieć taką umiejętność jak on, żeby była. Ale nie będę tego mówił na antenie. Godzina 8 wybiła, drodzy słuchacze. 21 dzień lipca.
1: Wtorek. Imieniny obchodzi Daniel Wiktor. I koniec. Wszystkiego najlepszego.
0: Okej, dziękuję, szanuję. Dobrze. To w takim razie ja przejdę do żenującego powiedzenia. Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.

złość zaczyna pukać do drzwi. W ich codzienność wkradza się też coś zupełnie niewytłumaczalnego. A film z dobrym humorem i wrażliwością przygląda się rodzinie, bliskości i temu, co naprawdę nas łączy. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.

0: Jeżeli słyszycie teraz sygnały alarmowe, no to się nie martwcie. Przypominamy, że dzisiaj od godziny 7 do godziny 19 trwa w naszym kraju akcja Alarm 26 i ćwiczenia odbywają się także na terenie Poznania.
1: Tak, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznań już rozpoczęło właśnie akcję informacyjną od wczoraj i to potrwa właśnie, żeby sprawdzać i testować.
0: No i będziecie mogli na przykład usłyszeć, jak brzmią w naszym kraju obowiązujące alarmy ostrzegawcze.

0: kogo to dotyczy, związanego z omniprezencją telefonów, czy ogólnie technologii w naszym życiu i jak to teraz wygląda, że zostaliśmy tak uzależnieni nie tylko od bycia na telefonie, ale też jesteśmy zależni od tego, że wszystko, co posiadamy, jest teraz właśnie w tym jednym klocku.
1: Tak, tak, to prawda. Rozmawiałyśmy też wcześniej o tym, że i pieniądze, i mapy, i wiadomości, wszystko jest, i zdjęcia oczywiście też. Czyli twoja bohaterka, przepięknie narysowana, zresztą podamy oczywiście słuchaczom namiar na twoje przepiękne portfolio. Twoja bohaterka czy bohater mierzy się z tym wszystkim i zaplanowałaś to w taki super sposób. Mówiłaś o tym wcześniej.
0: To jeden dzień w życiu właśnie tej młodej, dorosłej postaci, która stopniowo jakby rozpoczyna się bardzo
2: powoli. Spokojnie.
0: Powoli, spokojnie, ale zaczyna się napętlać i ten strach, ten lęk tej postaci coraz bardziej nabiera jakby realny też efekt na jej rzeczywistość i wpływa po prostu na sposób spoglądania na rzeczywistość.
1: Okej. Okay. Ja tylko powiem króciutko też, że Natalia tutaj się troszeczkę denerwuje, bo w ogóle nie używa języka polskiego w swoim życiu ostatnio, tylko angielski i hiszpański, a my się nie możemy doczekać oczywiście tej wspaniałej animacji. To tak przy okazji chyba w ogóle też animatora w Poznaniu, które się odbywa.
0: Nie, chciałam pozdrowić wszystkich animatorów w Poznaniu.
1: A, no to super, oczywiście. To jeszcze na pozdrowienia będzie czas, ale powiedz, gdybyś mogła polecić najwspanialsze miejsca w Barcelonie, takie nawet mogą być i turystyczne, niekoniecznie off the beaten tracks. Rozmawiałyśmy wcześniej o dziele Gaudiego.
0: Tak, oczywiście architektura Gaudiego się przewłacza po całym mieście, nie tylko jest jakby obecna w głównych atrakcjach typu Sagrada Familia czy Park Gaudiego, ale widać też po prostu różne jego budynki, które są rozlane po mieście i sam jakby wpływ jego architektury na całe miasto dokładnie.
1: A udało ci się wejść do środka, do Sagrady Familii?
0: Tak, udało się. Jest ona, no, mówi się, że prawie skończona, ale jak się wchodzi, to jest przeurocza. Naprawdę magiczne miejsce. Wiadomo, dlaczego była budowana przez ponad 100-150 lat, więc...
1: Mówiłaś o witrażach, o słońcu.
0: Tak, szczególnie trzeba się tam udać podczas zachodu, bądź też gdy słońce jest w najlepszym punkcie, żeby zobaczyć, jak odbija się różne witraże i kolory. Po prostu są przepiękne, malują całą Sagradę
2: tęczowo,
0: dokładnie.
1: Super, bardzo dziękuję. A powiedz coś jeszcze, aha, plaża, jakaś wspaniała plaża?
0: No, na pewno bym zalecała omijać typowo turystyczną plażę Barcelonetę, natomiast jest dużo przepięknych miejscowości wokół Barcelony, które można jakby odwiedzić bardzo szybko, czy metrem, czy pociągiem. Jest taka dzielnica, która się nazywa Badalona, z przepięknymi plażami również.
1: Duże fale, czysta plaża, czysta woda, super, fantastycznie. A powiedz, jak ci się w ogóle mieszka, jak ci się żyje w Barcelonie? Jest jakoś inaczej, dużo inaczej niż w Polsce? No na pewno.
0: Na pewno. Nie ukrywam, że jednak był to trochę szok kulturowy, żeby tutaj przyjechać i się przyzwyczaić do nowego stylu życia. Na pewno pogoda jest wielką częścią tutaj kultury.
1: Dobrze, bardzo dziękuję, Natalio. Już czas nas goni. Od razu słuchaczki i słuchaczy Radia Afera i Rumby de Barcelona, nie wiem, czy przepraszamy za, jeżeli są słyszalne odgłosy dzieci, bo jesteśmy przy Placu Zabaw. Nie dało się znaleźć innego miejsca. Jest już prawie dziewiąta wieczorem, jest bardzo miło. No i Natalia na pewno poleca Barcelonę do studiowania, prawda?
0: Polecam bardzo.
1: Okej. Okay. Chciałabyś pozdrowić jeszcze, poza pozdrawieniem słuchaczek i słuchaczy?
0: Gorąco pozdrawiam wszystkich animatorów w Poznaniu i oczywiście rodzinę.
1: Bo na pewno będzie słuchać, oczywiście.
0: Oczywiście.
1: No. Bardzo dziękuję, kochana, i wszystkiego dobrego, i będziemy oglądać się na ekranach. Pa!
3: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: wpisane razem do tego imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jakie święto proponujecie nietypowe na dzisiaj, bo dzisiaj w kalendarzu żadne nie jest proponowane.
1: No i Daria jakoś dziwnie tutaj kiwa głową, że nie. No, my was prosimy właśnie o nietypowe święto, które wy byście wymyślili, gdybyście mogli tak do kalendarza sobie takowe wpisać. 7248 koszt wiadomości.
0: 2 zł i 46 groszy do 10. Czekamy na odpowiedzi, a teraz gramy właśnie

0: sportowni, inicjator i współorganizator konferencji profesor Michał Buchowski. Wydarzenie jest największą konferencją antropologiczną, która kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Park Czarneckiego na Winogradach odnowiony. Prace objęły m.in. przebudowę alejek, montaż 28 ławek, z czego niektóre są zadaszone, oraz założenie nowego oświetlenia. W parku pojawił się ogród deszczowy, którego zadaniem jest wspieranie naturalnej retencji wodnej. Celem inwestycji była poprawa estetyki i funkcjonalności parku, a także zwiększenie odporności Poznania na zmiany klimatu.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Trwa lato, a to może wiązać się z potencjalnymi upałami. Warto pamiętać wtedy o odpowiedniej opiece nad swoim ukochanym psem. O tym, jak rozpoznać zmęczenie czworonoga wysokimi temperaturami, mówiła w Aferanku członek zarządu Fundacji Katersi Sandra Zawiasa.
2: Każdy pies inaczej reaguje na stres, inaczej reaguje na ból. Są psy, które zamykają się w sobie, izolują się, chowają się w budzie i nie chcą na przykład kontaktu z człowiekiem i tej interakcji. A są takie zwierzęta, które stres rozładowują przez ruch. Są pozornie wesołe.
0: W czasie upału dobrze jest zabrać psa na długi spacer wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Spacery w środku dnia powinny być bardzo krótkie. Oczywiście należy też wtedy zadbać o częste nawadnianie pupila. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: No, nasza kura już ubrana w niebiesko-białe barwy i przygotowuje się na spotkanie kolejorza.

0: Wtorek, 21 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej. Im życzymy wszystkiego najlepszego dzisiaj.
1: 100 lat, niechaj żyją nam. Do tego dorzucamy jeszcze, że nie mamy dzisiaj żadnego nietypowego święta, poza tym, że mamy dzisiaj święto niepodległości Belgii.
0: O proszę.
1: No to... Tam Galowie zaczynali tak naprawdę, w tych okolicach.
0: Chociaż... Trzeba uczcić jakąś czekoladą dobrą na pewno.
1: No, albo jeszcze jedną rzecz, Belgowie też mają dobrą, ale nie mogę mówić na antenie jaką.
0: Sery pewnie, o to ci chodziło.
1: Nie, chodziło mi o coś do picia.
0: Dobra, rozumiem.
1: Tak, i dlatego nie będziemy zbyt dużo na ten temat teraz mam mówić. Ostatnia godzina aferanka przed nami, zostańcie razem z nami. Póki co to wyjedziemy sobie do innego miasta i do innego roku.
0: Bo to Phoenix.
1: O, brawo!

0: Trzymamy kciuki. A co ty obstawiasz?
1: Nie, no ja obstawiam wygraną tylko i wyłącznie, inaczej być nie może.
0: Ale nawet jak... na wyjeździe wygramy?
1: Tak, mówisz? Oczywiście, musi być. Z grubej rury zaczynamy.
0: No to ile dzisiaj będzie w takim razie?
1: To 3-2 powiem dla Lecha. Ambitnie. No rozstrzelali ładnie się na Superpucharze Polski, to myślę, że w takim klimacie też zostaną po wypoczynku.
0: Stadion Duńczyków ma pojemność nieco ponad 10 tysięcy, tyle osób może pomieścić. Duńczycy tak samo jak i Koleje już nie rozpoczęli jeszcze spotkań w swojej lidze, także to jedna wielka niewiadoma. Swoją drogą to Finn będzie nam sędziował, pan Reitala. Nie mam pojęcia jak na imię, ale pan Reitala. A, bo on faktycznie to tak nie za bardzo. Lech Poznań jest faworytem, lecz tylko na 55%, twierdzi trener Arus, czyli Jakub Poulsen. Czy to jest racja? Wiemy natomiast, że Piotr Rutkowski, czyli prezes Lecha Poznań, z kolei stwierdził, że takiego Poulsena, to jakby nie miał Nielsa Frederiksena, to on takiego Poulsena może by nawet i wziął. Mi się wydaje, że chyba przesadziliśmy z tym, żeby wyznaczyć naszych realizatorów do tego, żeby wybrali piosenkę. I w takim razie dzisiaj o godzinie 19 po prostu bądźmy razem z Kolejorzem, trzymajmy kciuki za poznańską drużynę, no i awansujmy, napiszmy tę piękną historię.
1: No oczywiście, skoro trzeba.

zespół złożonego stresu pourazowego. Kompleks Post-Traumatic Stress Disorder. W skrócie CPTSD. Aby stwierdzić u kogoś CPTSD, dana osoba musi spełniać kryteria PTSD oraz posiadać trwałe zaburzenia w spostrzeganiu siebie i innych. Aby poprawnie rozróżnić objawy traumy, z obrazem ADHD należy skupić się na mechanizmach leżących u podstaw zachowania danej osoby. Osoba przeżywająca traumę może doświadczyć trwałej zmiany układów odpowiadających za pobudzenie i przetwarzanie bodźców. Taka osoba może mieć problemy zarówno z regulacją pobudzenia, jak i trudności w selekcji i wygaszaniu bodźców. Zatem widzimy, jak takie objawy mogą nakładać się z obrazem ADHD. Dla takich osób również jest częsta dysocjacja, która może zostać pomylona z zaburzeniami uwagi. Oba zaburzenia charakteryzują się często trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, choć w przypadku traumy są one zdecydowanie bardziej związane z kontekstem, gdzie dana sytuacja przypomina i wywołuje poczucie zagrożenia, podczas gdy w przypadku ADHD są bardziej stałą częścią funkcjonowania. Tym, co pomoże nam odróżnić je od siebie, jest występowanie doświadczenia traumatycznego. W przypadku zaburzeń potraumatycznych trudnością w tym miejscu jest fakt, że te zaburzenia bardzo często współwystępują i w grupie dorosłych osób z ADHD mają podwyższone ryzyko występowania ADHD do przedziału między 28 a 36%. W praktyce rozróżnienie tych dwóch może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Nie zwalnia to jednak psychologa z oceny wywiadów w kierunku traumy z uwagi na bardzo różne postępowanie terapeutyczne. Co jeszcze może przypominać objawy ADHD? Może przypominać je zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Borderline Personality Disorder, czyli BPD. Jakie są ich cechy wspólne? Impulsywność i deregulacja emocjonalna, jak i trudność w relacjach interpersonalnych, gdy u osób z ADHD dysfunkcja przejawia się przede wszystkim w tym, jak one wykonują zadania i przyjmuje głównie postać motoryczną, u osób z BPD impulsywność objawia się w strefie emocjonalnej i prowadzi do impulsywnych reakcji. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam o tej samej porze w przyszłym tygodniu oraz na Instagram mózgafera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madam Afer.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

ビジネスナッチ。Weber, to nic nie znaczy. Ja wam powiem, co znaczy. Na pewno znaczą wasze głosy na aferzastej. Tam możecie swoje oddawać do piątku, do godziny 12. Między innymi możecie słuchać naszych nowości, no i oddawać na nie głosy.

Wy zamiast na manowce możecie się wybrać w ten weekend do Centrum Kultury Zamek. My dla was mamy karnet na Go On Stage Festival, czyli 25-26

0: kwietniu i w maju był gorszy niż w kwietniu i w maju poprzedniego roku, co wynikało bezpośrednio z sytuacji geopolitycznej.
1: Znamy też dane za całe półrocze 2026. Lotnisko w Poznaniu przez te 6 miesięcy obsłużyło niemal 1 850 000 pasażerów, co jest wynikiem o 2% lepszym w stosunku do zeszłego roku.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Na Placu Wolności odbędzie się wieczór dla Peru. Spotkanie będzie szansą na poznanie kultury tego państwa. Oprócz tego zbierane będą pieniądze na misję humanitarną, której celem jest niesienie pomocy mieszkańcom San Juan de Lurigancho. Jest to jedna z największych i zarazem najbiedniejszych dzielnic Limy, stolicy Peru. W programie dzisiejszego wydarzenia znajdują się także warsztaty z fotografii czy śpiewu białego. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: A nikt tak pięknie nie śpiewa, nikt tak pięknie nie budzi jak nasza kura.

Godzina 10 na zegarach, w kalendarzu wtorek, 21 dzień lipca, a ja wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę Danielowi, Wiktorowi, Julianowi, Janowi, Andrzejowi, Ignacemu i Klaudiuszowi. Wszystkiego najlepszego od nas, od całej redakcji Radia Afera i od słuchaczy pewnie też. W końcu dzisiaj święto Radia Afera, przecież tak wyszło. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o konkurs nasz i kto się wybierze od nas znowu na Go On Stage Festival, bo trochę już tych wejściówek rozdaliśmy, no to ja się odezwę drogą SMS-ową. Już niedługo będę wysyłał do was SMS-y. Daria Kamorowska, odpowiedzialna za realizację tego programu. Marcel Kujawa, odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja to Mikołaj Pokorzyński.

0: wybacz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii wyznania miłości.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Edycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo

0: wolontariuszka, która podczas tego wydarzenia opowie o przygotowaniach do misji i o tym, jak takie codzienne życie mieszkańców w Peru może wyglądać. Ona będzie wyjeżdżała w sumie już w to lato, także myślę, że jest na świeżo z przygotowaniami.
1: Niezła rzecz, czyli jakbyśmy my też chcieli polecieć te 16,5 godziny i wybrać się do Peru. Peru to takie marzenie trochę. Tak, ja się zawsze chciałam zwiedzić Amerykę Południową.
0: Ja też bym bardzo chciała i wybrać się w Andy. Także no nie wiem, no może też same się dzisiaj możemy wybrać, żeby zobaczyć, trochę zasmakować tego Peru w Poznaniu.
1: No fajnie by było, kurde. Może kiedyś. Natomiast wracając z Peru do Poznania, takiego może bardziej Poznania niż tamten Poznań, który też jest w Poznaniu, no ale w Peru. Ten weekend będzie pod hasłem, to znaczy odbędzie się wydarzenie już na Cytadeli zatytułowane Rzeka Życia, czyli Równość w Naturze.
0: Okay.
1: I z tego tytułu będziemy mogli wybrać się na spacery tematyczne, takie jak na przykład Ukryte Życie Owadów albo Wyspa Poznania, Zielona Wyspy Poznania, czyli rzeki.
0: Dobra, a tutaj widać, że to nie jest jedyny weekend, jest nawet kilka takich weekendów odnośnie tego wydarzenia, bo na przykład jest też tutaj weekend z atrakcjami 25 i 26 lipca, a finał będzie 8 i 9 sierpnia.
1: Dokładnie, i 8 i 9 sierpnia też będziemy mogli wziąć udział w warsztatach takich jak Laboratorium Giętkich Korzeni albo pokaz filmu z nurtem życia.
0: O.
1: Także myślę, że warto się wybrać. To nie jest tak, że

0: namiotowych, tak szczerze.
1: Okej, czyli namiot trzeba mieć ze sobą i...
0: Bardzo fajne miejsce się znajduje, no... My filtrowałyśmy po najtańszych możliwych noclegach akurat, ale coś takiego jest w tanich miejscach noclegowych, to są bardzo często jakieś zrzeszenia studentów albo organizowane gdzieś tam, wspomagane przez jakieś uniwersytety miejsca. I co jest naprawdę urocze w takich miejscach, to że od razu spotykasz tam ludzi, którzy mają dokładnie taki sam profil jak ty. Jesteś w stanie wpaść na człowieka, który na przykład właśnie przeszedł pół Europy pieszo, bo idzie od ostatniego miesiąca.
1: A inne sposoby na przykład nocleg, to jest też na przykład couchsurfing, czyli aplikacja, która zrzesza podróżników, hostów i w zasadzie ludzie lokalni tworzą profil tak samo jak podróżnicy i goszczą w swoich domach, więc można poznać lokalną społeczność.
0: A na to się jeszcze nie odważyłam, szczerze mówiąc. Myślałyśmy podczas poprzedniej wyprawy mocno o couchsurfingu, ale dla mnie to było strasznie przerażające.
1: Absolutnie polecam, bo to też są ludzie, którzy po prostu używają tego couchsurfingu właśnie w taki sposób i też są po prostu chętni, żeby poznawać podróżników. Ja się kiedyś też zapytałam takiego hosta, dlaczego on gości ludzi, o co mu chodzi, no bo podróżnicy, no to wiadomo, no wtedy po prostu mogą odwiedzić lokalną społeczność i to za darmo. A on powiedział, że po prostu jak przyjmuje podróżników, to czuje jakby sam podróżował, będąc u siebie w domu.
0: Bardzo sympatyczne.
1: A inną rzeczą, no to mogę powiedzieć jeszcze o takim Autostop House'ie, które tworzy Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich i oni tworzą aktualnie czwartą edycję takiego Autostop House'u, czyli wynajmują dom na 2 miesiące w różnym kraju. W tym roku jest to dom w Albanii i podróżnicy z całego kraju, z wszystkich krajów, na dobrą sprawę, z całego świata, mogą wpaść tam na 2-3 noce i poznać innych podróżników, no i właśnie się przespać i poczuć się jak w domu.
0: Ty w ogóle miałaś epizod, w którym taki jeden z domów prowadziłaś, prawda?
1: Tak, ja na dobrą sprawę wróciłam właśnie w weekend z domu w Albanii i tam faktycznie z koleżanką przyjmowałyśmy podróżników z przeróżnych krańców świata. W którymś momencie miałyśmy 12 różnych narodowości z 5 kontynentów i przyjeżdżali do nas ludzie właśnie autostopem, motocyklem, busami, więc wystarczy, że właśnie to są podróżnicy, którzy chcą podróżować w taki niekonwencjonalny sposób. No i taki dom jest otwarty naprawdę dla każdego. Jest to taka bezpieczna i otwarta przestrzeń. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś wybiera się do Albanii w tym roku, to ja niezmiennie zapraszam do Autostop House'u i tam można spotkać innych podróżników oraz właśnie hostów, którzy aktualnie w tym domu się tam znajdują i goszczą.
0: Moją drogą najdalsza wyprawa, w jaką się w życiu wyprawiłaś? Takim właśnie środkiem transportu? To gdzie udało ci się dojechać?
1: Myślę, że do Mauretanii, czy do Turcji. To było najdalej, gdzie tam stopem się poruszałam. Także ja zachęcam, żeby w to lato może właśnie

0: Twój i Dawid. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Tego festiwalu to jest już trzecia edycja.
1: Tak. Trzecia edycja. Bramy otwierają się już o godzinie 17 i w zasadzie wygląda na to, że zabawa trwa do całej nocy, do 23. Także myślę, że to jest super pomysł na niedzielne popołudniu, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów albo chce, żebyśmy my właśnie te plany tutaj stworzyły dla niego, no to można wysłać do nas SMS, wpisując słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
0: A ono z tytułu, że mamy dzisiaj Dzień Zapraszania Kosmitów do domu, brzmi, jaki jest wasz ulubiony kosmita? Filmowy albo z bajki? Albo skądkolwiek inąd.
1: Skądkolwiek. Tego właśnie już tutaj rozmawialiśmy, tego, którego może już gdzieś kiedyś widzieliście, no to możecie jak najbardziej go nam przedstawić w tym SMS-ie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 i wślijcie do nas je na numer 7148. Czekamy na te SMS-y do godziny 18.
2: Zobacz, jak się czyta, co wczoraj było słońce.

0: pomylić go z takim domowym kotem.
1: Ciekawe, do jakiego rozmiaru musiałoby urosnąć, zanim byśmy się zorientowali, że to jednak nie jest domowy kot.
0: Tak, myślę, że po...
1: Mruczek jednak nie jest.
0: Myślę, że po skakaniu, bo kolejną ciekawostką tutaj wyczytałam, że może skoczyć do 5 metrów na odległość i ponad 12 metrów na odległość, na wysokość 5 metrów, a na odległość 12 metrów w jednym susie. Także nasze domowe koty, myślę, że tego potrafić nie, no, nie zrobią czegoś takiego, także... No myślę, że takie pumy mogą potrzebować nawet nieco większych.

0: Chyba nie.
1: Chyba nie?
0: A dlaczego?
1: Bo zaraz będzie o czosnku. Zastanawiam się też, czy przypadkiem nie to byś powiedziała, gdybyś właśnie była wampirem.
0: To zaraz pewnie się przekonamy, bo może zaraz się okaże, że stąd ucieknę. Bo właśnie, będzie zaraz o czosnku, o różnych ciekawostkach. Także jeżeli wy nie jesteście wampirami, to zostańcie z nami.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
4: I Zosia.
3: Zosia, to będzie totalnie losowe pytanie, ale lubisz czosnek?
4: Oj tak, nawet bardzo.
3: Ja też uwielbiam. Warto podkreślić, że ta roślina oprócz walorów smakowych ma pozytywny wpływ na zdrowie. Zapewne słyszałaś coś o tym, co?
4: Tak, słyszałam coś, że poprawia odporność, ale w sumie jak to wszystko działa?
3: Tak, poprawia odporność i to na różne sposoby. Przede wszystkim ma działanie przeciwbakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybiczne. To dzięki allicynie, substancji obecnej w czosnku, która hamuje podział komórek bakterii i grzybów oraz replikację wirusów, co hamuje ich rozwój. Czy hamowanie podziału komórek kojarzy się z czymś jeszcze?
4: Pachnie mi działaniem przeciwnowotworowym.
3: Dokładnie. Pachnie intensywnie, jak to czosnek. Ponieważ roślina ta faktycznie ma działanie przeciwnowotworowe, jedno z badań wykazało, że substancje zawarte w czosnku mogą blokować cytochrom P450-2E1, który jest niezbędny do tworzenia komórek nowotworowych.
4: No nieźle. Na co jeszcze wpływa czosnek?
3: Na układ sercowo-naczyniowy i to na wiele sposobów.
4: O, zamieniam się w słuch.
3: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na działanie przeciwnadciśnieniowe. Nadciśnienie tętnicze to choroba znacznie zwiększająca ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dowiedziono, że preparaty czosnku obniżają ciśnienie o kilka jednostek. Wykazano również działanie obniżające poziom LDL we krwi, czyli tak zwanego złego cholesterolu, którego podwyższony poziom również przekłada się na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Nie należy także zapominać o działaniu antyoksydacyjnym. Ocenia się, że w czosnku obecne są związki będące przeciwutleniaczami, silnymi na skalę porównywalną do witaminy C. Pamiętasz, czym są przeciwutleniacze, prawda?
4: Są to związki, które spowalniają procesy utleniania w organizmie. Przede wszystkim przeciwdziałają powstawaniu wolnych rodników, które są szkodliwe dla zdrowych komórek organizmu i powodują na przykład starzenie się organizmu. Ale to temat na inną rozmowę, prawda?
3: Racja. Anyway, wiedziałeś, że czosnek ma także działanie przeciwcukrzycowe?
4: O, nie.
3: Badania wykazują, że czosnek prowadzi do zmniejszenia stężenia glukozy krwi oraz redukcji insulinooporności.
4: No proszę, to może zamiast cukru pudru powinniśmy używać czosnku granulowanego?
3: Nie popadajmy w skrajności. Nie zmienia to jednak faktu, że czosnek to fajny, zdrowy dodatek do diety, który ma wiele korzyści prozdrowotnych.
4: To gadanie o czosnku sprawiło, że zgłodniałam.
3: W takim razie my dziękujemy za wysłuchanie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
2: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
5: Autopromocja.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.00.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affair.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.00.
5: Autopromocja. Radio Afera.

0: w Wielkopolsce. Też był odrestaurowany kilka lat temu. Jednak, no nie pamiętam właśnie dokładnie już ile, jednak uważam, że jest bardzo ładny.
1: No, tak, oczywiście, tak, rodowita mieszkanka Krotoszyna.
0: Lokalną patriotką. Także zapraszamy jeszcze raz w takim razie, czy to na, czy to do Ostrowa, czy do Krotoszyna, czy do Kalisza, tą nową drogą.

0: Pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy, bo Małgorzata będzie zwyciężynią tego konkursu, który chociaż na dobrą sprawę jeszcze trwa 5 minut, tak jak wspominałyśmy, do godziny 18, także no jest to ostatnia szansa, żeby do nas te
2: teraz to już nikt nie wyśle.
1: Wysyłać. Bo myślę, że ten Michał Wiśniewski no teraz jest tak dość na czasie też no, z jego przeżyciami miłosnymi, ale to już taki trochę off topic, także myślę, że ważniejszym tutaj dzisiaj wyczynem jest to, że Armstrong no, stanął na Księżycu
2: oj, 57 tam.
1: Lat temu.
2: Tak, także w każdym razie, moi mili, my się już z wami żegnamy. To by było tyle z naszego dzisiejszego wydania Hurtowni. Zostańcie jeszcze z nami, bo w aferze dzieją się rzeczy zawsze i na okrągło.
1: Tak, nie tylko do godziny 18, ale no my mam nadzieję, że będziemy się również słyszeć niedługo. Hurtownia jutro o godzinie 16. Niezmiennie za realizację odpowiadała dzisiaj Patrycja Adaszek oraz Paweł
2: Zjeżdżałka. Na zmianę powiedzmy.
1: Tak, na zmianę.
2: Taka
1: też.
2: Dzisiaj konstrukcja była, w ogóle strasznie dużo osób dzisiaj mamy w redakcji, jakoś tak więcej niż zazwyczaj.
1: Niezmiernie się z tego cieszymy, prawda? Za mikrofonami była Zofia Frankiewicz
2: oraz Ewa Grajek.
1: No i jak najbardziej.
2: Cześć, do usłyszenia.
1: Pa.

0: Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: O, kultura, to tutaj.
2: Wejdź pierwszy.
1: Nie, ty wejdź pierwszy.
3: Wejdzie.
4: Mamy wtorek, czyli godzina 18, rozpoczynamy sabotaż kulturalny, czyli taką audycję, w której dowiadujecie się wszystkich ciekawych rzeczy związanych z kulturą w Poznaniu. Przedstawiamy dla was te najciekawsze wydarzenia, na te, które warto pójść, i podsumowujemy te, które się już wydarzyły. Dzisiaj w naszym

0: że studio zasiliły dwie wspaniałe osoby, koordynatorzy produkcji i programu Estrady w Centrum, Aleksander Gęsiński i Paulina Król. Witajcie.
1: Cześć, hej, hej.
0: I porozmawiamy, no właśnie, o wspomnianej Estradzie w Centrum, czyli o takim letnim projekcie kulturalnym, który już zdążył ruszyć w Poznaniu. Możecie go wypatrywać w różnych częściach tej miejskiej naszej przestrzeni poznańskiej, w tych centralnych właściwie miejscach, ale myślę, że więcej precyzowania to oddam wam, żebyście mogli powiedzieć, co ciekawego nas czeka i czym w ogóle jest Estrada w Centrum.
1: No to jest zabawne w kontekście tego, że faktycznie może ostatnio parę osób nas szukało w tych różnych przestrzeniach, a w końcu znaleźliśmy się w jednej, ale nie dlatego, że nam odbiło, tylko po prostu musieliśmy zmienić lokalizację naszych wydarzeń ze względu na warunki atmosferyczne. Koncerty odbyły się w pasażu Quadro i tam z reguły one się odbywają, ale poza koncertami mamy jeszcze spektakle, które z reguły będą odbywać się na Placu Wolności, ale również na Placu Kolegiackim i kino plenerowe, które faktycznie swoją prezentację, znajdzie przede wszystkim na Placu Wolności.
2: Tak, no te trzy nasze place to jest Centrum Dowodzenia i tam tak naprawdę zapraszamy. No dużo tych wydarzeń nie będzie i już tak naprawdę było, bo otwieraliśmy projekt teraz w piątek, 17 lipca, właśnie dwoma koncertami wspaniałych zespołów. Sly and the Family Drone z Wielkiej Brytanii. No bardzo energetycznie tak naprawdę rozgrzali naszą publiczność, ponieważ była możliwość interakcji z nimi, grania z nimi razem na instrumentach. Był to dosyć głośny i na pewno bardzo dobrze słyszalny w Centrum Koncert, a potem zespół z Belgii i z Iraku, czerpiący właśnie dużo inspiracji z takiej tradycyjnej muzyki perskiej, zespół Yousknife, którzy z kolei no, przepiękne wizualizacje mieli i ta przestrzeń Quadro właśnie zmieniła się z taką no, bardzo eklektyczną w ogóle przestrzeń, właśnie i muzyka, i te wizualizacje. Ja bardzo lubię robić koncerty w Quadro, uważam, że to jest taka wdzięczna przestrzeń do prezentowania różnego rodzaju muzyki, więc no, bardzo się cieszymy, że mamy tą możliwość realizacji tego projektu właśnie w samym centrum miasta.
0: Jasne, mi się zawsze podobały te opisy, nie wiem, czy musicie je dawać ze względu na to, że to jest jakaś konieczność, że na przykład koncert będzie głośny i to uwaga, nie? Ale to jest takie zagrzewające do tego, żeby jednak przyjść i pojawić się na tym wydarzeniu.
1: To też jest, można powiedzieć, odbierane dwutorowo, bo my staramy się wysyłać te komunikaty do naszych potencjalnych odbiorców i potencjalnych odbiorczyń, aby też one i oni wiedzieli bardzo często, jaki taki klasyczny trigger warning. Dla niektórych na przykład bardzo mocno bodźcujący koncert, on nie jest zachęcający i też staramy się jakby pokazać, co z czym się je. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś trafi na ten koncert, a ma małą wyporność na mocne światła, czy faktycznie bardzo mocne dźwięki, ta akustyka jest też bardzo specyficzna ze względu na zabudowanie tej przestrzeni, to staramy się po prostu w jakiś sposób zaznaczyć, bo nie każdy musi akurat faktycznie mieć ochotę na spędzenie czasu w taki sposób, czy w takiej przestrzeni, nie?
0: No tak, ale to też podkreśla wymiar tego wydarzenia, że właściwie ten program jest bardzo rozbudowany i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie. Ta różnorodność jest widoczna i może przez to, że się zajmowaliście tym programem i cały czas gdzieś tam macie nad tym czujną rękę, to czym się kierowaliście, kreując ten program i co było dla was ważne, żeby uwzględnić w tegorocznej edycji?
2: No tak naprawdę od zeszłego roku podchodzimy właśnie tak kuratorsko do tego projektu, że właśnie staramy się znaleźć jakiś taki temat, wokół którego krążymy właśnie tą muzyką, tymi spektaklami, kinem plenerowym. W zeszłym roku no było to takie bardzo psychodeliczne, sensoryczne doznania, a w tym roku właśnie kręcimy się wokół modernizmu i tutaj skupiamy się też między innymi na tej poznańskiej architekturze. No w przypadku Quadro no mamy bezpośredniego sąsiada w postaci Galerii Arsenał, tego budynku. No w przypadku Placu Wolności no to niedaleko jest Okrąglak czy Domar i jakby to był taki nasz w ogóle no jakiś czynnik wypadowy, gdzie właśnie zastanawialiśmy się nad tymi przestrzeniami, że może zrobimy taki ukłon i ten program właśnie będziemy gdzieś tam budować wokół tego. Także mamy też właśnie spacery takie urbanistyczne, architektoniczne. Pierwszy się teraz odbył w sobotę. Razem współpracujemy z SARP-em. Tutaj oni jakby no, merytorycznie się tym opiekują, no bo są wiadomo jakby najlepsi w tym temacie. Bardzo ładnie ten spacer wyszedł. On był taki właśnie, przeszliśmy się po całym centrum Poznania, zatrzymaliśmy się w tych kluczowych punktach i przed nami tak naprawdę kolejne spacery. Tutaj niestety nie mam dobrych informacji, bo na te spacery są zapisy i mamy już full. Okrąglak to jest w ogóle jakiś hit totalny. Wszyscy chcą zobaczyć ten budynek, jak wygląda od środka. Ale zachęcamy, bo na pewno będziemy jeszcze gdzieś tam to powtarzać, czy właśnie odsyłamy do SARP-u, bo oni tam no, bardzo często organizują te wydarzenia. Więc ten modernizm właśnie był dla nas taką inspiracją dużą.
1: No punktem wyjścia w ogóle do programowania dla nas zawsze jest zjawisko miejskie. Faktycznie w zeszłym roku chcieliśmy inaczej spojrzeć, stąd trochę inna percepcja. Ona była też warunkowana tym takim psychodelicznym, mocnym spojrzeniem na ten odbiór miasta, jak możemy sprawić, żeby to miasto było inaczej przez nas odbierane w tym roku. Faktycznie bezpośrednio odwołujemy się do tej przestrzeni, która też jest, którą zastajemy na co dzień, a jest ona też warunkiem zmian w miastach urbanistycznych po II wojnie światowej, bo faktycznie to są przestrzenie często demonizowane, niedoceniane, myślę też, a poznaniacy korzystają z tych przestrzeni na co dzień od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, więc to gdzieś były nasze zainteresowania programowe, skupiały się wokół tematyki powojennego modernizmu. Myślę, że dzięki temu powstał naprawdę zgrabnie napisany program. Tutaj też serdeczne pozdrowienia do pozostałych członków i członkiń zespołu. Też ten program by nie powstał oczywiście, nie?
0: Słuchajcie, myślę, że jeszcze będziemy mieli sekundę, żeby pogadać o tym. Tu postawimy na chwilę przecinek, a za chwilę zapytam was między innymi o to, czy są jakieś wydarzenia, na które wy szczególnie czekacie, bo jestem bardzo tego ciekawy, więc teraz stawiamy krótki przecinek i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wszystkim, czyli osobami odpowiedzialnymi za produkcję i program Estrady w Centrum. Przed przerwą zapowiedziałem, że zapytam naszych gości o ich ulubione punkty programu, na które szczególnie czekają. No i teraz jest czas na odpowiedź.
1: Chyba chronologicznie tutaj zerkam na Paulinę, ja odpowiem. Ja osobiście bardzo czekam na spektakl Komuny Warszawy. No to jest jedna z najważniejszych scen alternatywnych teatralnych w tym momencie w Polsce. Spektakl, co prawda, porusza kontrowersyjne kwestie, bo porusza kryzys dopalaczy w latach 2010 w Polsce. Bardzo mi się podoba interpretacja tego spektaklu, bo jest bardzo ekstatyczny, bardzo żywy. Jest też niesamowicie wyrazisty, bo ten spektakl jest tak naprawdę bardzo świetlny i taneczny, bardzo mocno choreograficzny. Jest to przede wszystkim teatr fizyczny, wzmocniony stroboskopami, mocnymi światłami. To będzie pierwsza prezentacja tego spektaklu w plenerze, co też jest niesamowite i bardzo się cieszę, bo w kontakcie z artystkami, zespołu Komuny Warszawy właśnie też podkreślili tę wartość, że coś, co tak naprawdę narodziło się na tych chodnikach, do nich wraca przez salę teatralną, więc my zrobiliśmy taką pętelkę, można powiedzieć. Spektakl będzie o godzinie 22 w następną środę 29 lipca na Placu Wolności. Zapraszamy serdecznie, przybywajcie tłumnie. Myślę, że warto, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, cała ta żywotność tego spektaklu fajnie się też łączy z tym, że z faktem, że to będzie pierwsza prezentacja spektaklu w plenerze.
2: No, ja bym nie była sobą, jakbym nie powiedziała o punktach muzycznych, ale tutaj naszych rodzimych z kraju, bo bardzo gdzieś tam pilnie śledzę, co się u nas dzieje i będziemy mieć naprawdę wybitne i bardzo znane zespoły, jak chociażby Niechęć, czy Ciśnienie. Ciśnienie to w ogóle moje było wielkie marzenie, żeby zaprosić ekipę i bardzo się cieszę, że przyjęli to zaproszenie. Będzie Piotrek Chęcki ze swoim solowym projektem, ale będzie ze super grupą, bo będzie mu towarzyszyć Tymek Papio i Marcel Baliński. Marcel Baliński, który za projekt Współgłosy dostał Fryderyki. To jest niesamowite, że oni razem jakby wystąpią u nas na scenie i to już 30 lipca w Pasażu Quadro, także myślę, że bardzo fajnie, tym bardziej, że Piotrek po prostu tydzień temu wydał nową płytę, więc ten materiał jest taki świeży, jeszcze nieograny na żywo i specjalnie tutaj do nas przyjeżdża premierowo, żeby tego posłuchać. Ja też jestem bardzo ciekawa, ponieważ w tym roku prezentujemy również wydarzenia familijne. To jest coś takiego nowego w naszym programie, gdzie właśnie w sobotę też odbyły się takie bardzo fajne warsztaty, właśnie angażujące tą przestrzeń Quadro, trochę odkrywające ją na nowo, że dzieciaki tworzyły właśnie takie bardzo ciekawe konstrukcje, potem zostawiały je i ludzie mogli jakąś taką integrację z tą przestrzenią taką nową odbyć. Będziemy mieć na pewno dla małych i dużych warsztaty klocków Lego, które będą akurat na Placu Kolegiackim. Myślę, że każdy lubi i właśnie będziemy też odpowiadać sobie właśnie na temat brył, w ogóle budowania takich nowych przestrzeni. Te klocki Lego nam trochę posłużą do tego, jak właśnie te miasta mogą być przyjazne właśnie też i dla rodzin. Więc bardzo fajnie. Co jeszcze, Olek? O czym możemy jeszcze powiedzieć?
1: Jeżeli ja mam jeszcze zwrócić się do punktu programu, na który naprawdę czekam, to jest to też film Bloki. Ja miałem okazję parę lat temu go oglądać w przestrzeni, w której on faktycznie, jakby można powiedzieć, bardzo mocno się wybijał, ponieważ cała ta jego treść odwoływała się trochę do przestrzeni, w której będzie, bo to był wtedy to było na osiedlu Lecha, między blokami. Mm-hmm. Teraz akurat damy poznaniankom i poznaniakom okazję obejrzenia tego filmu na Placu Wolności. Myślę, że w kontekście współczesnego kryzysu mieszkaniowego i takiego zastanowienia się w ogóle, jak projektować miasta, jak to się robiło kiedyś, to jest film o mocnym przesłaniu dydaktycznym, ale poruszającym też bardzo istotne kwestie społeczne na ten moment. Więc myślę, że warto się też na niego udać. On będzie akurat w ostatni wtorek sierpnia, czyli 25 sierpnia. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że też wartym wspomnienia wydarzeniem będzie koncert Hacker de Picciotto. Są to przedstawiciele berlińskiej sceny awangardowej. Danielle de Picciotto była jedną z twórczyń całego ruchu, jakim był Love Parade. Uczestniczyła w tym procesie od samego początku. Alexander Hacke jest przedstawicielem awangardy berlińskiej, bardzo mocnej, z lat 80. z zachodniego Berlina. Myślę, że to też są takie już postaci, które przyciągną bardzo określoną publiczność. A z Aleksandrem Hacke również będzie spotkanie w Galerii Miejskiej Arsenał, która pomaga nam w organizacji tego spotkania autorskiego, które poprowadzi Janusz Mucha z Gustaw Records.
2: Tak, bo wyszła po prostu teraz, została przetłumaczona jego autobiografia, więc to jest taka też fajna okazja, żeby go zaprosić do takiej rozmowy jeden na jeden, żeby trochę więcej opowiedział o swoim życiu i właśnie tym Berlinie lat 80. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Taka klamra w ogóle kompozycyjna, bo to będzie też nasze zamknięcie w ogóle, ten dzień całej Estrady w Centrum.
1: Także myślę, że na podstawie naszych aktualnych wywodów można stwierdzić, że mamy dość bogaty program i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenia familijne, które też toczą się w Pasażu Quadro we wczesnych godzinach w sobotę. Myślę, że dla poznaniaków

0: tylko różnorodny, ale też jest generalnie ambitnym programem, takim, który gdzieś tam mimo wszystko próbuje wplatać jakąś myśl, jakieś większe przemyślenie do tego, jak podchodzimy do życia właśnie poprzez tą sztukę. Ja jeszcze zahaczę o filmy, bo trochę to jest taka moja tematyka i tak zwróciłem uwagę, że mamy całkiem spory przekrój, czyli mamy właśnie dokumenty, bloki, o których wspomnieliście. No i też, a chociażby dzisiaj, no bo też przecież ludzie nas słuchają i myślę, że już może się gotują, żeby gdzieś się na jakieś wydarzenie wybrać, to dzisiaj jest na to okazja, no bo dzisiaj we wtorki nie będziemy lubili poniedziałków.
1: Tak, no myślę, że właśnie tak jak już zażartowałem przed wejściem na antenę, jesteśmy autentyczni w swoim programowaniu, bo zrobiliśmy pokaz we wtorek, a nie w poniedziałek, bo nie lubimy poniedziałków, więc zapraszam serdecznie. Tutaj punktem wyjścia, jeżeli chodzi w ogóle o film, o program filmowy, pozdrawiam z tego miejsca Marię Wolną, która programowała w tym roku ekran filmowy, że tak to nazwę. Faktycznie mamy całe spektrum modernistycznego miasta. Od bazy pojęciowej modernizmu w ogóle, z definicji, jak po prostu również te procesy i zajścia w obrębie tego modernistycznego miasta. No, w tym momencie, nie lubię poniedziałków, akurat Warszawa jest tą modernistyczną makietą do tych wszystkich zajść, które toczą się w fabule tego filmu. No ale tak jak już wcześniej zauważyłeś, mamy też bardzo, bardzo bogaty ten program filmowy. Tych pokazów jest nieco mniej w porównaniu z koncertami, ale myślę, że naprawdę jest duża różnorodność i pokazuje różne spektra modernizmu w kinie.
2: Także 21:30, słońce wyszło, już nie ma chmur, miejmy nadzieję, że nie będzie padać, przynajmniej przeczyliśmy na prognozę, będzie ok. Zapraszamy na Plac Wolności, nie lubię poniedziałku, nie dodaliśmy w ogóle, że wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
1: Najważniejsza informacja.
2: Więc to naprawdę po prostu wystarczy przyjść i cieszyć się tymi wydarzeniami, są one dla was, oddajemy wam te place i korzystajcie.
1: Tutaj Paulina wspomniała, że słońce wyszło, no my czekamy na kino plenerowe, żeby zaszło już, więc 21:30 może już będzie ciemno, ale przy tych chmurach chyba tak.
2: Tak, na pewno.
0: Tak, a tak jak wam mówiłem, moim zdaniem lato w Poznaniu rozkręca się wraz z estradą w centrum, więc nie można się tutaj opierać. Obserwujcie program na bieżąco i korzystajcie z tych wydarzeń, bo tak jak widzicie, każdy znajdzie coś dla siebie i możecie wartościowo spędzić ten czas w przestrzeni miejskiej, ciesząc się spektaklami, koncertami, filmami, tym wszystkim. To wszystko dla was, a moimi i waszymi gośćmi byli Paulina Król.
2: Dzięki bardzo.
0: I Aleksander Gęsiński.
1: Ja też bardzo dziękuję i dobrego popołudnia, wieczoru.
0: Być może widzimy się dzisiaj na kinie plenerowym, a tymczasem zaraz wracamy z Sabotażem Kulturalnym dalej. Posłuchajcie teraz jakieś fajne piosenki. Love!

0: i dni życia dziecka. No i właśnie też o tym również mówi sam spektakl Wyprawka.
1: To, co jest zazwyczaj tak schowane właśnie za zasłoną tej prywatności, żeby troszeczkę dać więcej temu widzialności i żeby w ten sposób jednocześnie stworzyć takie wydarzenie, które jest ciekawe dla małych dzieci, ale też obejmuje jakoś to doświadczenie właśnie rodzicielskie i chciałabym, żeby, no mam wielką nadzieję, że tak jest, że ten spektakl chociaż trochę po prostu pomoże wesprzeć te zasoby rodzicielskie przez to, że te osoby, które się opiekują, zostaną zauważone też w ten sposób w przestrzeni publicznej.
0: Nie wiem jak wy, ale jak ja pierwszy raz przeczytałam tutaj właśnie na temat tego spektaklu informacje, to zaczęłam się zastanawiać, jak w ogóle on powstawał, no bo przecież dzieci to jest taki ogromny żywioł, zwłaszcza jak są dopuszczone do tego, że mogą się przemieszczać w każdym miejscu w tym spektaklu. I zaczęłam się zastanawiać, jak choreografka i artystka stwierdziła, że przeprowadzi próby, połączy to wszystko razem z pracą profesjonalnych tancerzy i właśnie też o tym opowiada Hanna Bylka-Kanecka.
1: Często właśnie są wpisane w te prace próby otwarte z publicznością. I podczas tych prób z jednej strony próbujemy jakieś sceny, to też jest zawsze dla mnie taki moment konfrontacji, to jest też dla mnie bardzo po prostu potrzebne w procesie pracy, ale też właśnie dla osób tańczących, bo nie wszystkie osoby mają kontakt z niemowlętami na co dzień, a nawet jeśli mają, to ja szukam jakichś specyficznych jakości czy specyficznych akcji, które podejmujemy z dziećmi i stąd też potrzeba, żeby po prostu te spotkania odbyły się wcześniej, żeby móc trochę popraktykować.
0: Dlatego jeszcze raz wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do Polskiego Teatru Tańca na spektakl taneczny, a jeśli potrzebujecie może jeszcze małej zachęty, to wypowiadająca się we wszystkich dźwiękach choreografka spektaklu Hanna Bylka-Kanecka zaprosi was na niego jeszcze raz.
1: Serdecznie zapraszam na premierę spektaklu Wyprawka do Polskiego Teatru Tańca, która odbędzie się 17 i 18 lipca i na późniejsze grania jesienne i w kolejnych

0: wyreżyserował taki wspaniały film ze świetną obsadą, bo tam zagrał Dawid Ogrodnik, zagrał Andrzej Seweryn i oni się wcielili w tą wyjątkową rodzinę Beksińskich, która nad którą być może troszeczkę ciążyło jakieś fatum. Ale dobrze, skupmy się na tym wydarzeniu. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Rybicka rozmawiała z Dorotą Szomko-Osenkowską, czyli pracownikiem Muzeum w Sanoku, kustoszem, historykiem sztuki, która zajmuje się właśnie sztuką współczesną, w tym też twórczością Zbigniewa Beksińskiego. O tym, jaki jest ten wachlarz pracy na tej wystawie, opowie nam właśnie ona i tego chciałbym, żebyście posłuchali.
1: Drodzy Państwo, prezentujemy do Państwa dyspozycji, do Państwa kontemplacji 119 dzieł. Dokładnie 119 dzieł. Jest to duża retrospektywa, szeroki wachlarz prac. Trzonem ekspozycji są prace z Muzeum Historycznego w Sanoku.
0: Tak jak być może zwróciliście uwagę, został wymieniony tutaj Sanok. Sama ekspozycja jest organizowana przez Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie, ale wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku. Dlaczego ten Sanok? No, otóż stamtąd pochodził owy malarz Beksiński, więc myślę, że to takie symboliczne, że akurat z tej ziemi, z której zrodził się tak wybitny artysta dla Polski, stamtąd też pochodzi większość prac, które możecie zobaczyć na tej wystawie, a ta ponad setka dzieli się na 76 oryginalnych obrazów malarza, 30 intrygujących fotografii i 13 unikalnych rysunków. Co warte też dodania, na ekspozycji znajdziecie 29 obrazów z kolekcji prywatnych, więc można powiedzieć, że jest to taka unikatowa sytuacja, w której oprócz tych prac, które być może gdzieś tam, jakbyście pojeździli po Polsce i poszukali po różnych muzeach, moglibyście je znaleźć, no to tutaj będzie to jeszcze wzmocnione o ten wymiar tych obrazów, które znajdują się w kolekcjach prywatnych i dzięki temu tak duża ekspozycja może robić na was jeszcze większe wrażenie. Zaczniemy też troszeczkę mówić o tym, jak to było z tą twórczością Beksińskiego i do tego chciałbym, żeby was też zaprosiła pani Dorota Szomko-Osenkowska. Jak to się działo, że akurat takie dzieła zostały dobrane i jakiego motywu możemy się spodziewać na pracach na tej wystawie?
1: Tak jak mówiłam, duża retrospektywa pokazująca przekrój, jak ta sztuka rozwijała się w czasie, więc mamy tutaj najwcześniejsze poszukiwania mistrza, czyli fotografia artystyczna.
0: I również o tym, dlaczego tak unikatowa wystawa trafia do Poznania. To też jest ciekawa historia. No i zwróćcie uwagę też, że fotografia stanowi istotny element całej ekspozycji. Mamy tam do dyspozycji aż 30 fotografii. Niewiele osób wie, ale to też były pewnego rodzaju początki Beksińskiego z twórczością. Tak na początku się wyrażał, a potem ten jego wyraz artystyczny ewoluował. No i do tych pewnie najbardziej znanych obrazów, które myślę, że wszyscy mamy gdzieś tam z tyłu głowy i w pamięci.
1: No właśnie w Poznaniu, ponieważ w Poznaniu miała miejsce pierwsza wystawa artysty w latach 50. właśnie fotografii artystycznej, więc powracamy z tą fotografią. To ważny etap, ponieważ pokazuje artystę w takiej trochę innej odsłonie, może też trochę mniej znanej, twórcę awangardowego, odkrywczego, przełamującego trendy, jakby torujące nowe drogi poszukiwań w fotografii.
0: Zwróćcie uwagę, że skoro już zaczęliśmy mówić o fotografii, która jednak odgrywała istotną rolę w początkach takiego bardziej szerszego wyrazu artystycznego Beksińskiego, to warto też pomówić o tym rysunku, bo on nadaje ciekawy wyraz temu, jak kształtował się styl, jak kształtował się ten przekaz, który nam serwował Beksiński. No i zobaczcie, jak to było z tymi rysunkami.
1: Pokazujemy również 13 rysunków. Pokazujemy, jak ten rysunek też zmieniał się, przekształcał w czasie, dochodząc do takiej bardzo bogatej, plastycznej formy, głębokim światłocieniem, z przestrzenią bardzo bliskiej już malarstwa.
0: Oczywistym jest, że fotografia i rysunek to ciekawe takie smaczki w tej wystawie, ale myślę, że mimo wszystko większość z nas czeka właśnie na malarstwo, na to malarstwo, które przecież tak wszyscy dobrze znamy. Ten charakterystyczny styl, który no, był troszeczkę taki przerażający, budzący niepokój, ale też skłaniający w pewien sposób w jakąś taką refleksję, gdzie może trzeba było sobie czasem zadać jakieś pytanie głęboko egzystencjalne, no ale chyba do tego też jest powołana sztuka. A Beksiński, no tak jak wam też wspominałem, jeżeli nie znacie tej historii całej rodziny, to jest wyjątkowa historia, która myślę, że naznaczyła też bardzo dużo w tej twórczości Beksińskiego. Opowiadał, myślę, tą swoją ciekawą historię, ciekawe spostrzeżenie na swoich obrazach i te właśnie obrazy będą taką korową właściwością całej ekspozycji, więc posłuchajcie, jak te jego życie się przelewało na te obrazy. O szczegółach Dorota Szomko-Osenkowska.
1: No i oczywiście dominującym elementem wystawy jest malarstwo, są obrazy. Nic w tym dziwnego, ponieważ ta twórczość malarska była artyście najbliższa. To była ta przestrzeń, która dawała mu największą wolność do realizacji tego, co w nim gdzieś głęboko tkwiło. Więc prezentujemy 76 obrazów z tych najważniejszych etapów twórczych, czyli okres fantastyczny i 20 ostatnich lat twórczych.
0: Zwróćcie uwagę też, że podczas omawiania tego tematu często pojawiło się słowo retrospektywa. Myślę, że ten cały charakter wystawy umożliwia takie podejście do twórczości Beksińskiego, no bo mnogość tych prac sprawia, że możemy obserwować właściwie cały jego wachlarz możliwości, ale też zmian w jego stylu, w jego patrzeniu na świat, na sztukę. I ta wystawa szczególnie, myślę, że uświadomi wam, w jaki sposób się to wszystko zmieniało, no ale tak jak mówię, myślę, że Beksiński jest jednym z tych malarzy, z tych artystów, którzy no, bezsprzecznie stworzyli taką markę, którzy są niepodrabialni. No i tak jak pewnie widzieliście nawet jakieś wydruki tych jego wyjątkowych dzieł, no to jednak zobaczenie ich na żywo jest na pewno dużym przeżyciem i taką no, możliwością nawet się jakiegoś przestraszenia, pobudzenia takich emocji, które wydaje mi się, że coraz mniej w sztuce się pojawia. Tutaj faktycznie macie cały przekrój całego życia i twórczości tego wielkiego mistrza.
1: Tutaj rzeczywiście mamy taką retrospektywę, no, w głębokim znaczeniu, bo zauważymy tego twórcę, który poszukiwał od tych najwcześniejszych poszukiwań, który się zmieniał. No, samo malarstwo też bardzo dojrzewało, bardzo zmieniało się w czasie, ale równocześnie myślę, że dostrzeżemy też tą jedność, tą spójność tej wizji artystycznej.
0: I tak jak mówiłem wam wcześniej, wy te pewnie doskonale wiecie, że ta atmosfera tych obrazów no, jest wyjątkowa. Techniki się zmieniały, zmieniały się formy wyrazu, ale atmosfera nigdy. Posłuchajcie jeszcze troszeczkę o tej technice i atmosferze, które będą wam towarzyszyć na tej wystawie.
1: Ta sztuka się zmieniała, zmieniały się techniki, zmieniała się forma plastyczna, ale ta atmosfera, ta tajemnica, ta myśl przewodnia, ta wizja artystyczna była wciąż niezmienna. Od samego początku do końca to był ten sam artysta i patrząc na tą sztukę tak różnorodną jednak, to myślę, że zauważamy, że jest to cały czas sztuka, twórczość tego samego artysty.
0: Nie pozostaje mi nic więcej, jak was zaprosić, ale to zaproszenie chciałbym, żeby wybrzmiało z ust pracowniczki Muzeum w Sanoku, która we wszystkich dźwiękach nam tutaj towarzyszyła i opowiadała, zbliżając też bliżej sylwetkę samego Beksińskiego, jak i jego twórczości. Posłuchajcie tego zaproszenia, a ja wam za chwilę jeszcze przypomnę o szczegółach związanych z tą wystawą, o tych wszystkich technikaliach, które musicie wiedzieć, żeby się tam pojawić.
1: Poszukujcie państwo tej wystawy, serdecznie zapraszamy. Warto skonfrontować się ze sztuką mistrza bezpośrednio, bo tego nic nie zastąpi, nawet najlepsza reprodukcja.
0: No i na koniec, tak jak obiecałem, już ruszyła ta wystawa Beksiński w Poznaniu 18 lipca, a będzie trwała do 18 października bieżącego roku oczywiście, więc mimo wszystko, choć horyzont czasowy jest długi, to oferta jest limitowana, a całość ekspozycji znajdziecie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, do czego was bardzo serdecznie zapraszamy. Cały materiał, dźwięki, rozmowę przygotowała Katarzyna Rybicka, a my słyszymy się już za chwilkę.

0: znajdzie szczegółowych harmonogram odnośnie tego wydarzenia, a jakbyście byli zainteresowani jakimś kulturalnym wyjściem już dzisiaj, to przypominamy, że o godzinie 21:30 na Plac Wolności będzie kino plenerowe i poleci film Nie lubię poniedziałków.
1: Dokładnie. I to mimo wszystko jest dzisiaj wtorek, ale można nie lubić też poniedziałków we wtorek. Rozmawialiśmy również o wystawie Beksińskiego w Poznaniu, czyli o takiej naprawdę dużej, imponującej wystawie, na którą was zapraszamy. Ona cały czas trwa i będzie trwała do października, ale nie wstrzymujcie się z pójściem. To naprawdę jest fajna okazja, żeby zobaczyć dzieła wielkiego mistrza.
0: Udało nam się też również wspomnieć o spektaklu tanecznym Wyprawka, który odbywa się w Polskim Teatrze Tańca. Jest dość nietypowy, bo przeznaczony nawet dla takich najmłodszych oglądających od 3 miesiąca życia. No i niestety jesteśmy już po premierze, ale nie macie się co martwić, jeśli macie ochotę wybrać się ze swoimi pociechami, bo kolejne projekcje tego spektaklu odbędą się 11 września i 12 września.
1: Korzystajcie z tych wydarzeń kulturalnych, słuchajcie Sabotażu Kulturalnego, a dzisiaj dla was w tym programie prowadzili
0: Weronika Mrowińska
1: i Jakub Iglewski, a wydawała nas Patrycja Adaszak.

płyty. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie Patrycja Adaszak, bowiem Arek Cierniak chwilowo naprawia wiatrak Edgara. Taka tutaj sytuacja u nas w aferze. I co? Zaczęliśmy tak wakacyjnie, regowo. Jedna z moich ulubionych nut od Paktofoniki. Mniej hip-hopowa, bardziej regowa. A teraz coś dla fanów Lao Che, bowiem zespół, który powstał przed Lao Che, ale składa się dokładnie z tych samych członków, z tych samych muzyków. Będzie to zespół Koli z nutą Kukurydza.

2018 roku. A teraz, a propos albumów, czas na naszą, no, standardową część programu, czyli... Płytę tygodnia, a jest z nią album niebieski od zespołu Mlecze. Zespół Mlecze miałem już wam okazję wielokrotnie tutaj puszczać. Myślę, że nie tylko ja, ale w ogóle na Aferytmie się pojawiali. Wydali teraz album niebieski i do czego to słowo niebieskie nawiązuje? Do wody. To jest album, w którym po prostu możemy się zanurzyć w emocjach, w uczuciach, po prostu tak samo jak w wodzie. Jest to drugi długo grający album od Mleczy i jest to bardzo taki, no, taki bedroom pop, indie pop, sentyment do lat 2000. Mi album siedzi bardzo mocno i przypomina takich artystów jak Coldplay albo Cocktail Twins czy Fontaines DC. Bardzo dobry album, ja polecam wam go całego przesłuchać, a na pewno będziecie go słuchali na następnych aferytmach w tym tygodniu i też na tym naszym dzisiejszym. Ja wybrałem dla was utwór Ach od Mleczy.

To był Bez Domiechy z kawałkiem Dzieci, Kwiaty, Baggy Jeansy. Poleciał nie bez powodu po Janie, bowiem oni mieli ze sobą kilka kolaboracji, kilka utworów zagrali wspólnie. Więc tutaj takie połączenie krakowskie. Obydwoje wywodzą się z Krakowa. A teraz przechodzimy do Wrocławia, do zespołu Pretensje, no, który też w dosyć podobny sposób gra co dwa poprzednie, do kawałka Pixies.

To był zespół Pretensje z kawałkiem Pixies. Mam nadzieję, że wy też słuchacie Pixies, jak tutaj podmiot liryczny tego utworu. Natomiast tak, my teraz z Wrocławia przejdziemy do Krakowa, do zespołu Kirschenbau, który wydaje Karot Komando. Niesamowite wydawnictwo, bardzo polecam chyba wszystkich artystów, którzy z tego wydawnictwa wychodzą. Tak, a ten zespół pisze o sobie, że to jest tak, że są trochę jak wyspiańscy na Mefedronie. I w tych klimatach wyspiańskiego zostaniemy, bo następny utwór nawiązuje do Wesela. Więc tak, teraz Kirschenbaum i kawałek Hochu.

Kirschenbaum z utworem Hoho. Utwór ten pochodzi z ich albumu o nazwie Stypa Komedianta, wydanego w 2019 roku 8 marca. I nie mówię o tym bez żadnego tutaj, bez przypadku, bowiem następny zespół, który zagramy, powstał 8 marca, dwa lata wcześniej, w 2017 roku. I to nie, nie przypadkiem. Jest to zespół, który tworzą Karolina Czarnecka, Magda Dubrowska i Nela Gzowska. Te tutaj panie, szczególnie Karolinę Czarnecką można kojarzyć z bardzo znanej piosenki Hera Koka Hafelsdi, postanowiły wspólnie zaśpiewać bardzo ostro o kobietach i o tych sprawach, które ich dotyczą. No więc to, posłuchajmy. Zespół ten nazywa się Gang Śródmieście, a utwór Szpadel.

roku, też w tym roku powstał ten zespół. Tak, a ja chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom o konkursie, o którym mówiłem na początku audycji. No więc tak, do wygrania wejściówka podwójna na sobotę 25 lipca w zamku na Go On Stage Festival. Między innymi będzie można usłyszeć Matyldę, Zutę. Myślę, że warto. Co należy zrobić? Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, imię i nazwisko, a następnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób byście naprawili wiatrak. Dla tych, co nie było z nami, to pytanie zrodziło się z tego, że Arek Cieryniak naprawiał tutaj za szybą wiatrak w momencie, gdy mówiłem o tym konkursie. No więc tak, jak ktoś ma jakieś zdolności techniczne i chciałby się nimi podzielić, to serdecznie zapraszam do wysyłania takiego SMS-a. Koszt jego to złotówka 23 grosze. Myślę, że warto. No więc tak, serdecznie zapraszam. A my przechodzimy do zespołu Beneficjenci Splendoru. Też będzie tutaj kobiecy głos. Dziewczyny z pierwszych ławek.

0: To był zespół Beneficenci Splendor, kawałek dziewczyny z pierwszych ławek. Ja musiałem naprawdę kilka razy sprawdzać, czy to nie śpiewa Maria Peszek, bo tak jakoś mi się ten głos bardzo skojarzył, ale nie, śpiewa to Adrianna Stycz. Tak, a teraz kolejny kawałek z kobiecym głosem. Wracamy do Poznania i usłyszymy utwór od Kahus, kawałek Dotknięta przez Słońce.
1: Dzwonił szef, powiedział, że odkąd tam pracuje, czyli przez 3 lata, zepsułam już 3 komputery, 2 drukarki i teraz jeszcze zepsułam prąd w kancelarii. Właśnie odsłuchałam ostatnią głosówkę. To jest dziwne, ale tak naprawdę nie brzmi. I dlatego nigdy nie odsłuchaj głosówek i ostatni raz, jak to zrobiłam.

serce. I tak możesz mi wziąć tortillę, to będę jadła. Dziękuję, może jesteś cudowna. A w ogóle dzisiaj ci stawiam piwo, jakby

To była Kachus z utworem Dotknięta przez Słońce. I my już powoli zbliżamy się do końca naszej aferytmowej, podpalmowej audycji. Mam nadzieję, że te wakacje poczuliście razem ze mną. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizowała mnie Patrycja Adaszak. A teraz kończymy utworem od Ciepłe Brejki i taką smutną wiadomością. Utwór nazywa się Jutro do roboty. Hej!

0: Powiedzieć już na starcie, że odkąd narodził się pomysł nostalgii lat 10, to ja nie mogłem doczekać się szczególnie tej czwartej audycji tego wydania, bo dzisiaj zajmiemy się rokiem 2013, który jest jednym z moich ulubionych roczników, jeśli chodzi o historię muzyki.
1: Dokładnie, ja też nie mogę się doczekać. I słuchajcie, zaczynamy, niech was to nie zmyli, bo zaczynamy od dosyć smutnej i emocjonalnej piosenki. Faktycznie będzie to nostalgia, ale w tym wydaniu bardziej takim, że może niektórzy z was przypomną sobie jakieś takie swoje mocne przeżycia, które towarzyszyły w odsłuchu tej piosenki, bo jest to oczywiście The Neighborhood i utwór Afraid.

Jeśli w 2013 roku lub później chodziliście do liceum, gimnazjum, czy nawet na studia, to jest bardzo duża szansa, że macie sentyment do tego utworu, czyli Afraid the Neighborhood z płyty I Love You, na której znalazł się też taki giga przebój jak Sweater Weather, który do dzisiaj leci w wszystkich radiach na całym świecie. No i jesteśmy tutaj w erze 2013 roku, czyli w erze Tumblera i czarno-białych okładek płyt. I tutaj zespół The Neighborhood jest takim jednym z najbardziej flagowych przykładów tej estetyki black and white, ale jest jeszcze jeden konkurent, który w tej czarno-białej właśnie estetyce porusza się równie dobrze i no, który też tak samo jak Neighborhood jest symbolem tego Tumblera, tego tumblerowego szaleństwa lat 10. i mowa oczywiście o The 1975, którzy w 2013 wydali swój pierwszy debiutancki album po kilku epkach, czyli po prostu The 1975, i w tym momencie już przechodzimy do bardziej tanecznej i wesołej, ale wciąż hiper nostalgicznej części tej audycji i zaczynamy z utworem, do którego sam mam olbrzymi sentyment i kojarzę go z wielu, wielu, wielu młodzieńczych imprez, czyli Chocolate.

0: tanecznych Tumblr Girl. Olga, jaki ty masz stosunek do zespołu The 1975?
1: No tak, The 1975. W zasadzie poznałam ten zespół bardziej dzięki tobie, bo mi go pokazałeś, bo puszczałeś go często na imprezach i ja wtedy nie wiedziałam, czego słucham. No i mi uświadomiłeś i na początku, szczerze, na początku troszkę nie trawiłam tego zespołu.
0: Ale to bardzo dobrze, bo wiele ludzi, którzy siedzą niejako w alternatywie, do dzisiaj go nie trawią i myślę, że to jest zespół, który się kocha albo nienawidzi, także nie jest to nic
1: dziwnego
0: w tym przypadku.
1: Nie ma nic pomiędzy, chociaż ja miałam tak, że już po dłuższym czasie, gdy obejrzałam wszystkie teledyski, tak wiecie, zmusiłam się do tego, żeby zapoznać się z nimi w 100%, dać im szansę, no to muszę powiedzieć, że załapałam, o co chodzi i teraz lubię ten zespół. I z przyjemnością słucham tych utworów.
0: To ja ci powiem jeszcze moją historię, bo to też była trudna miłość z 1975. Na początku, jak odkryłem ten zespół, pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byłem wtedy bardzo zanurzony w muzyce metalowej, rockowej, ciężkiej i pokazano mi taki teledysk do utworu Love Me z drugiej płyty. I miałem naprawdę jeden z większych szoków poznawczych w moim całym muzycznym życiu, bo jak to zobaczyłem, to byłem tak zdegustowany, byłem tak obrzydzony tym, co tam się dzieje, tym kiczem, tą
1: różowością. No nie dziwię się, jak na metalowca.
0: Tak, i najgorsze było w tym to, że to mnie obrzydzało, a równocześnie w jakiś dziwny sposób to mi się podobało, tylko ja to bardzo wypierałem i bardzo zastanawiałem się, kurde, dlaczego mi się to podoba? Jak to możliwe? Nie mogę nikomu powiedzieć, że lubię The 1975, przecież to przypał. No i jeszcze długo z tym walczyłem, ale no dzisiaj świetnie to wspominam, że to jest jeden z zespołów, który pomógł mi rozszerzyć swoje horyzonty i pomógł mi otworzyć się na inną muzykę niż ta ciężka, niż ta mocna, bo właśnie w The 1975 piękne było to, i kiedy oni zaczynali, że byli zaprzeczeniem tego, jak się wtedy grało indie rocka, że te zespoły wszystkie, te zespoły, które powstały na fali Arctic Monkeys, próbowały grać bardzo rockowo, bardzo ciężko, bardzo szorstko, a oni zrobili kompletnie coś przeciwnego. Grali popowo, tak trochę plastikowo, bardzo kiczowato, bardzo 80sowo, ale jest w tym coś takiego, co nazywam może buntem zarówno przed mainstreamem, jak i przed podziemiem, bo to jest naprawdę, w tym 2013 to było naprawdę coś innego i dziwnego. I do dzisiaj The 1975 bardzo się wyróżnia. Ja już jestem oddanym fanem i po tych kilku tygodniach przełamywania się pokochałem ten zespół, aż w 2019 byłem na ich koncercie na Openerze. No i do dzisiaj słucham i czekam na następny album. Ale dobra, może jedźmy dalej z biało-czarnymi okładkami, bo w 2013, jak sprawdzałem naszą playlistę, to większość tych albumów ma biało-czarną okładkę, to rzeczywiście był boom tej estetyki black and white, a teraz znowu taneczny przebój, czyli Arcade Fire i Reflektor.

na fanostwo, jeśli chodzi o Jamesa Blake'a, ale jest możliwe tak, że jestem większą fanką. No i bardzo bym chciała zobaczyć go na żywo. To jest moje takie małe marzenie, bo nasi znajomi byli na jego koncercie i dobrze to wspominają i to jest takie, powiedzmy, coś do odhaczenia na mojej liście. Mam nadzieję, że to się spełni. No a teraz oczywiście posłuchamy sobie drugiego studyjnego albumu od Jamesa Blake'a, czyli Overgrown, a wybraliśmy dosyć nieszablonowy utwór, czyli Life Runs Here.

0: I ostatnio, po dłuższej przerwie, posłuchaliśmy tego, właśnie przygotowując się do audycji Nostalgia lat 10. I kochani, co to była za nostalgia? Pojawiły się nawet łzy.
1: Jeden z najsmutniejszych albumów, jakie słyszałem w życiu, to na pewno.
0: Tak, czyli oczywiście The National z utworem I Need My Girl.

0: i mamy tam 9 ósmych. I jest to dosyć nietypowe i w tym utworze akurat dobrze to brzmi i bardzo ciekawie. A teraz...
1: Teraz musimy się zbliżać do końca. Album tak. Nazywa się Trouble Will Find Me i my też chyba szukamy kłopotów grając takie rzeczy przed smutnymi piosenkami. Już widzę, jak Jerzy Koczur i Szymon Litka odgrażają nam się za szybą, więc musimy stąd znikać i oddać tak. im ten przywilej. Także żegnamy się z wami, kochani. Przed mikrofonami Olga Kruszka.
0: I Arek Gaducewicz z zespołu Madame Affair.
1: A teraz na prośbę naszego wspaniałego realizatora Arka Cierniaka ostatni utwór Franz Ferdinand Fresh Strawberries. We are fresh strawberries, fresh pastures.

0: w Irlandii Północnej, ponieważ to dokładnie stamtąd pochodzi następny artysta. Dlaczego o tym Brighton w ogóle mówiłem? Ano dlatego, że miałem w tym roku przyjemność być na festiwalu showcase'owym Great Escape właśnie w Brighton. I tamte showcase'y to jest jednak... No to jest coś pięknego. No tam na przykład jest tak, że artyści grają po dwa razy, nie? To jest na przykład dla mnie bardzo inspirujące, że jeden artysta gra na przykład o 22 w czwartek i żeby potem o 14 w piątek zagrać drugi koncert w zupełnie innej lokalizacji.
1: I robi to więcej niż jeden artysta w trakcie całego
0: showcase'u. Tak. To robi zdecydowanie więcej artystów. No i, ale to ma dwie twarze, bo po pierwsze możesz sobie posłuchać czegoś, jeśli nie możesz na przykład pójść w tym pierwszym terminie, albo ci z czymś koliduje. Albo druga rzecz, o której ja się przekonałem, słuchając artysty, którego zaraz posłuchamy, że byłem na jego koncercie w czwartkowy wieczór i po prostu akustycznie było źle. Tam sprzęgało coś co chwilę, a ta muzyka tak mi się podobała, że pozostałem na te 2-3 utwory, ale nie, no piszczało strasznie, widać, że oni też się na tej scenie męczyli, więc uznałem, że skoro mi się to podobało, to muszę pójść na następny dzień na jego koncert.
1: To jest bardzo ciekawe w ogóle, bardzo ciekawa strona tego, że gra dwa razy.
0: Prawda, nie? I wiesz, i to jest zupełnie inne venue, zupełnie inna przestrzeń, to było w ogóle w jakimś takiej piwnicy hotelowej, więc takie filary mi trochę zasłaniały, ale na pewno nie przesłaniały mi dźwięków muzyki od Westona Lonely. No więc posłuchajmy. To jest taką muzę, chciałbym robić w życiu.

0: Weston Lonely, no życzę wam, żebyście kiedyś trafili na ich koncert, na jego koncert, jego zespołu, bo to jest naprawdę czysta energia. No nie wiem, no nie umiem tego inaczej, no słyszeliście, no to jest razy dwa na koncercie. Po prostu.
1: Dziękujemy bardzo za takie piękne życzenia. Ja chciałem ciebie, Szymonie, przy tej okazji zapytać, jak już tak sobie rozmawiamy o koncertach. Mhm. Czy ty pamiętasz może jakieś takie pierwsze koncerty, na które zacząłeś chodzić świadomie, albo na których zacząłeś chcieć być?
0: No pamiętam, ale się nie będę przyznawał, ale... Pierwszy koncert, na którym świadomie w życiu byłem, i z perspektywy czasu to jest całkiem ciekawe, myślę. To było Maleo Reggae Rockers w Grudziąckim Akcencie, w takim klubie przy Centrum Kultury Teatr. Mój serdeczny przyjaciel Maciej z Grudziądza, na pewno nie słucha, więc go nie pozdrawiam, szedł na ten koncert z rodzicami, ja się do nich, jak powiem, przyczepiłem. Nie wiem, ile miałem lat, z 12-11, ale znałem ich jeden utwór i lubiłem.
1: O, no to już było coś. Jest coś ważnego.
0: To już było coś. Potem pamiętam, że miałem taki okres, że tam trochę tej rockowej muzyki, takiej polskiej się słuchało, ale to raczej tak tej z głównego nurtu i tam, no bez przesady, bez jakichś wzniesień, bez uniesień, no, mam jakieś tam miłe wspomnienie koncertowe. Ale moje świadome chodzenie na koncerty, nie wiem, czy mocno nie przyspieszyło mimo wszystko, i to dziwnie brzmi, jak na kogoś, kto piastował to stanowisko szefa redakcji muzycznej, ale przyspieszyło po pandemii, myślę, kiedy chyba byłem wygłodniały, że wcześniej chodziłem rzadko, a jak już zabrakło mi nawet tego rzadko, to uznałem, że muszę pocisnąć. I dużo słuchałem muzyki w słuchawkach, ale tak na żywo nie potrafiłem jej chyba być może... w pełni przeżywać, a teraz już jednak jestem nastawiony na to, że koncert to jest dla mnie przeżycie, no poza tym smutkiem, który z niego wychodzę, o czym już rozmawialiśmy, to jednak to jest coś takiego. Ale słyszałem, że twoje pytanie dotyczyło, więc odpowiem, nie wiem.
1: To bardzo piękne. To ja tobie powiem, że ja wiem.
0: O, no to super.
1: Moje koncertowe przygody zaczęły się za sprawą mojej mamy, tak naprawdę, od zespołu Happy Set.
0: Pozdrawiamy panią Monikę bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie, najserdeczniej.
0: Pana Grzegorza też.
1: Również. I co mówiłem? Aha, o zespole Happy Set, bo chodziliśmy na koncerty Happy Setu, ale nie o tym teraz, to znaczy pośrednio, ponieważ któregoś razu zespół Happy Set w Poznaniu supportował zespół Ted Nemeth. I to był taki zespół, który trafił do mnie na tym koncercie niemal od razu i potem z wypiekami na twarzy czekałem na kolejne ich koncerty i miał też ogromne znaczenie dla mojego rozwoju muzycznego, tak naprawdę na całe dalsze życie, w sumie muzyczne, i nie tylko. I myślę, że to jest ważne, bo będziemy podróżować dzisiaj w tej koncertowej audycji po tych, które zrobiły na nas ogromne wrażenie, po tych, które bardzo dobrze pamiętamy. A jak myślę o koncertach grupy Ted Nemeth, na których byłem, bo byłem na kilku, więcej niż jednym, na wszystkich, na których mogłem tak naprawdę, to myślę o tym, skąd muzycznie jestem. Także teraz dla państwa Ted Nemeth.

0: jest to niestety spora wada tego, że się lubi smutne piosenki jakiegoś artysty. Tą wadą jest to, że często nie pojawiają się na koncertach. Gdzieś tam uciekają z setlist, bo są albo najmniej medialne, albo najmniej słuchane, albo najmniej taneczne, a wydaje mi się, że w większości artyści jednak nie chcą aż tak smucić przy koncertach na żywo. I oprócz tego, że wychodzę myśląc, że te osoby żyją moim ulubionym życiem, to wychodzę też myśląc, że troszkę szkoda, że nie wykonali tego i tego utworu. I tak właśnie było w przypadku utworu Buzzbolt Zacha Bryana na koncercie, na którym byłem w Berlinie.
1: No dobra, ale tak się składa, że my byliśmy dzień po sobie w Niemczech w tym roku. No bo pana Zacha Bryana ktoś supportował.
0: To prawda. Nie róbmy z tego tajemnicy. To był pan Ben Howard.
1: No i dzień po tym, jak zagrał w Waldbühne w Berlinie, zagrał również koncert w Hamburgu. O ile tutaj w Berlinie grał support, tak on zrobił taki ciekawy manewr, że kilka tras miast w Europie zagrał właśnie z Zachem Bryanem. Między innymi Kopenhagę, zagrał z nim chyba Groningen. Nie, Groningen nie, to mi się myli z nas.
0: San Sebastian chyba
1: tak,
0: też.
1: San Sebastian zagrali razem i właśnie Berlin. I chyba Göteborg?
0: Możliwe.
1: Tak mi się wydaje. No ale on jakby w międzyczasie też grał swoje solowe koncerty. Dwugodzinne w ogóle, co było dla mnie niesamowite. I no i Ben Howard, jakby jeżeli ktoś kiedykolwiek słuchał mnie gdziekolwiek w życiu, to prawdopodobnie wie, jak ważny to jest dla mnie artysta. I jego koncerty, to był koncert w The Dogs, takim klubie w Hamburgu, zaraz przy Lippebahn. I to był dziwny klub. On był strasznie przepełniony. Ja stałem na balkonie. Pierwszy raz w ogóle na jakimś koncercie, przynajmniej tak ważnym dla mnie, stałem na balkonie i to było okej. Okay. To mi nie przeszkadzało, ale Ben w ogóle ze swoim zespołem jest tak zgrany. Oni w ogóle chyba, mam wrażenie, że oni grają w ogóle bez metronomu w uszach, że oni grają to wszystko po prostu na wyczucie. Ben robił jakieś takie intra, które, nie wiem, chyba że ich realizator jest mistrzem świata i po prostu wiedział, w którym momencie musi odpalić jakby podkład im do ucha, bo to było niemożliwe, żeby to wyłapać. Zwłaszcza, że w kilku momentach było tak, że jakby gitarzysta Bena mówił po prostu: ej, chyba trochę za szybko grasz, Ben. A on mówił: o, dobra, teraz jest okej. Okay, no i zwłaszcza, kiedy to były jakieś takie delayowe tematy. No i nie umiem opisać tego, jak ważnym artystą jest dla mnie Ben Howard i jak ważne są koncerty Bena. Byłem 4 razy na koncercie Bena Howarda. 2 razy w Warszawie, raz w Londynie i raz w Hamburgu. No i chyba największy taki wpływ miał jednak na mnie mimo wszystko koncert w Londynie. Bo tam grał 10-lecie albumu I Forget Where We Were.
0: Piękny album zresztą.
1: Jest przepiękny. I na tym albumie, no przede wszystkim zagrał w całości, ale on do tego zagrał to jeszcze ze specjalami, które wydał w trakcie, jakby, ja pamiętam, jak Ben wydawał jakieś takie single, na przykład The Baron, i on nagle się pojawia po 12 latach na tym albumie i byłem pod absolutnym wrażeniem. Tam się pojawił jeszcze utwór Am I In Your Light, który również bardzo sobie krążył w takiej jakiejś przestrzeni YouTube'owej, a nagle pojawił się na albumie. Pamiętam, że był tam też utwór I Follow Stars i tym piątym utworem, który uzupełnił to wszystko, był utwór Lotus Flower. I pamiętam, że kiedyś ci włączyłem ten utwór i ty byłeś bardzo zachwycony tym utworem.
0: Bardzo byłem zachwycony. On mi przypomniał w ogóle historię tego, jak poznałem Bena Howarda, bo Bena Howarda pierwszy raz w życiu pokazał mi nauczyciel angielskiego James. I rozmawialiśmy...
1: James Shanahan?
0: Nie, niestety nie. Ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. To było strasznie dawno temu i on pokazał mi piosenkę Depth Over Distance. I to był taki strzał, który mnie po prostu znokautował i potem nie mogłem się podnieść. I z Lotus Flower było podobnie. Pamiętam, że jak dostałem tę piosenkę od ciebie udostępnioną, to potem słuchałem ją całą noc. I to dosłownie, bo zasnąłem słuchając jej, obudziłem się w dalszym ciągu to robiąc.
1: No bo jest dosyć długa, ale bez przesady. Niemniej, jeżeli zachwyci kogoś, chociaż jedną osobę z was, które teraz słuchają, to będziemy po prostu zachwyceni. Good morning.

0: płynie. I
1: nie dobrze, wiem. Że nie mam choroby morskiej.
0: Dobrze, że nie masz choroby morskiej, chociaż nie wiem, no uwielbiam Bena Howarda, koniec tematu, kontynuujemy.
1: Kontynuujemy sekcję koncertów zobaczonych za naszą zachodnią granicą. Teraz ode mnie z kolei propozycja. No są takie koncerty, których się po prostu nie zapomina, na które się czeka i w momencie, w którym się na nich jest, to się po prostu nie może w to uwierzyć. I dla mnie takim koncertem był koncert Matta Corbiego, kiedy grał World Tour, promujący swój album Everything's Fine. Ja jak tylko przeczytałem, że będzie koncert, na który mogę iść, Matta Corbiego, że jest możliwość taka fizyczna, że ja się mogę na nim pojawić, to nie mogłem dopuścić do siebie myśli, żeby mnie tam miało nie być. No i byłem, szanowni państwo, a to jest o tyle trudniejsze zobaczenie Matta Corbiego na żywo, będąc Europejczykiem, że Matt Corby głównie to gra w Australii.
0: No jednak. Właśnie chciałem powiedzieć, że w listopadzie gra w Point Lonsdale, Queen's Cliff, Australia.
1: No, więc jest to kawałek. No więc jak nie Jerzy Koczur do Australii, to Matt Corby do Europy i doczekałem się jego przyjazdu do Berlina i no niesamowity był to koncert. Matt Corby, jeden z ważniejszych artystów dla mnie w ogóle w życiu. I no zobaczenie go na żywo to niesamowita rzecz, po prostu takie doznanie, które zostaje ze mną artystycznie no, na zawsze. Nigdy tego nie zapomnę, kupiłem sobie koszulkę, nie noszę jej, bo mi szkoda, żeby coś jej się stało.
0: Na niedzielę tylko masz.
1: Tylko na niedzielę. No i tam był taki manewr, który musiałem zrobić, to znaczy pojechałem na koncert do Berlina, wysłuchałem koncertu i wracałem w nocy. I już jedną nogą stałem za drzwiami, żeby zdążyć na mój autobus powrotny do Poznania. Ale Matt Corby powiedział, że to będzie ostatni utwór, więc zdążyłem posłuchać mojego jednego z pięciu ulubionych utworów all time. Zawsze po prostu tyle razy już do niego wracam i pewnie niejednokrotnie wrócę. I teraz dla państwa Matt Corby, Miracle Love.

0: Ten koncert Matta Corbiego, na którym byłem i który wywarł na mnie ogromne wrażenie, odbył się w klubie Huxley's Neue Welt i żeby jeszcze bardziej uświadomić tobie i państwu, jakie na mnie wywarło wrażenie to wydarzenie, to po nim postanowiłem przeczytać Nowy Wspaniały Świat Huxleya, żeby się dowiedzieć, co zmotywowało włodarzy tego klubu do nadania mu takiej nazwy, a nie innej. Nawet to mnie zainteresowało.
1: Wow, to tego się nie spodziewałem. Tak, to jest sekcja niemiecka naszych koncertów, w których byliśmy na zachodzie. Zaczęliśmy Waldbühne, skończymy Waldbühne, bo ja bym chciał jeszcze tylko zaznaczyć, wrócić do Matta Corbiego. On 5 września 2009 roku wydał swój pierwszy mini album. No i tak się składa, że tak jak już wspominałeś, no on postanowił, że myślę, że naturalny kierunek dla wielu artystów, czyli że przyleci do Londynu z Australii. No i on tam dołączył do wytwórni Communion, którą założył mój drogi Ben Lovett z Mumford & Sons.
0: Oh wow.
1: I tym samym przechodzimy do mojego najświeższego koncertu, o którym ja jeszcze tu opowiem. Nie wiem, kiedyś się, że go wyrzucę po prostu i będę godzinę wam o tym opowiadał, ale no nie umiem przechodzić obojętnie. Po prostu byłem 5 lipca na koncercie Mumford & Sons i pierwszy raz od nie wiem kiedy przez 2 godziny po prostu czułem szczęście i to było coś pięknego, między innymi ze sprawą tego utworu.

0: Mam Fortensans, obiecuję sobie, nie wam, że jeszcze poświęcimy im bardzo dużo w tej audycji. My tymczasem powoli zmierzamy ku końcowi.
1: Bardzo dziękujemy państwu za ten czas, gdzie mogliśmy sobie pogadać o koncertach. Z wami byli przez tę godzinę
0: Jerzy Koczur
1: i Szymon Litke.
0: Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację. Dziękujemy za sekcję niemiecką. Skoro się przyjęła, to na pewno wrócimy. Wracamy do Warszawy.
1: Bo w Warszawie miałem okazję najpierw zagrać support, a potem wysłuchać koncertu jedynej, nieprawdopodobnej, żegnającej dzisiaj państwa razem z nami, Meli Koteluk. Do zobaczenia.

chciałam ten utwór puścić, mimo że każdy go zna i że jest to pierwsze skojarzenie z Czesławem Niemenem, ale myślę, że każdy ma z nim jakieś takie mocne przeżycie lub skojarzenie z jakąś sytuacją, bo jest to taka piosenka, która zawsze stanowi komentarz do całego zła tak naprawdę, jakie się dzieje. I ja też pamiętam, że kiedyś przy okazji pewnego ciężkiego momentu usłyszałam ten utwór i bardzo do mnie wtedy trafił. I przez długie lata tak naprawdę nie znałam żadnego innego utworu od Czesława Niemena. Dopiero w zeszłym roku prawdopodobnie znajomy powiedział mi, że jego wcześniejsza twórczość brzmiała dosyć psychodelicznie, co zaciekawiło mnie od razu, bo ja rocka psychodelicznego lubię i lubię nawet takie wcześniejsze brzmienia, trochę weselsze, powiedzmy, niż to, co w zeszłym tygodniu tutaj, z czym się zapoznawaliśmy. I pierwsze albumy, pierwsze trzy nagrane z zespołem Akwarele właśnie mają takie troszkę luźniejsze, troszkę bardziej psychodeliczne brzmienie, chociaż no, są tam też ciężkie tematy, tak jak w tym utworze, który wybrzmiał. Chciałabym zajrzeć teraz do albumu Czy mnie jeszcze pamiętasz? Bo ten akurat w zeszłym tygodniu pominęłam, a jest to pierwszy album, z którym zapoznałam się już w dojrzalszym wieku, już tak bardziej świadomie. I uwielbiam wszystkie te piosenki. Są one takie właśnie luźne, spokojne, tematycznie i po prostu wesołe. Dlatego teraz posłuchamy sobie króciutko Przyjdź w taką noc.

0: piękne trzaski nam tutaj Mikołaj podarował. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak z różnych źródeł ta muzyka leci. Zupełnie też inne doświadczenie. I przyznam szczerze, że ja z winyli właściwie nie korzystałam za bardzo w życiu, więc to jest dla mnie dosyć nowy temat. Cieszę się, że ta moda powraca. Ostatnio sama siebie właśnie zaskoczyłam, że tak naprawdę niedawno nauczyłam się korzystać z gramofonu. Czuję się bardzo młoda przez to. W każdym razie no, moda powraca i tutaj w radiu też zdarzy się co jakiś czas taki winylowy event, co jest bardzo fajne. Co ty o tym myślisz, Mikołaj? Czy te fizyczne nośniki, dlaczego one są takie, dlaczego one wracają do popularności? Czy to jest jakaś nostalgia i czy w ogóle ludzie, no tak młodzi jak my, którzy właściwie nie musieli korzystać, powiedzmy, z winyli, dlaczego czują do nich taki pociąg?
1: Czy to jest nostalgia? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest nostalgia, natomiast ja odczuwam to przede wszystkim tak, że w świecie, którym no tak naprawdę mamy muzykę na wyciągnięcie ręki, możemy odpalić w każdym momencie z platformy streamingowej tak naprawdę każdy utwór i możemy nawet nie przesłuchać go całego i sięgnąć po następny. No i tu jest jakby problem właśnie tego zastępu cyfrowego, że po prostu nie wsłuchujemy się aż tak w tą muzykę, a mając taki nośnik cyfrowy, na przykład takiego winyla, to po prostu odpalamy raz, no i wsłuchujemy się tak naprawdę w całość. To myślę, że mają takie nośniki fizyczne do siebie i jeszcze możemy dotknąć tego tak naprawdę zapisu dźwiękowego, czy to w postaci właśnie takiego winyla, który ma rowki i po prostu tam jest ta muzyka zapisana, czy możemy dotknąć takiej kasety, która została kiedyś nam, już wchodząc w fizyczne, namagnesowana tym dźwiękiem. I
0: dotknąć
1: myślę, że
0: tej muzyki, naprawdę. Tak. No właśnie, a ja pomyślałam o tym, że teraz przy okazji przygotowywania tej audycji trafiam czasem na informacje, że zostały wykonane jakieś nagrania, że one kiedyś były wydane, ale nie ma ich w internecie, nie ma ich na serwisach streamingowych i właściwie pozyskuję je czasem tak, że ktoś wrzuci do internetu jakiś zapis nagrany ze swojego nośnika, który nabył z winyla czy z kasety i to po prostu udostępnił albo sprzedał. I właśnie ta niedostępność też mnie trochę kusi, że najbardziej mam ochotę teraz w tak

0: Niestety zazwyczaj są dostępne, no ale czasami znajduje się taka perełka.
1: No też na pewno, jak ludzie mają takie unikatowe nagrania, to chcą się nimi podzielić, albo je sprzedać, albo je po prostu udostępnić. I trochę to tą magię może psuje, no ale z drugiej strony ja sama z tego korzystam i cieszę się potem z takich znalezisk. W każdym razie, nawet to, że tutaj w radiu możemy zagrać sobie czasem z jakiegoś nośnika, to mam wrażenie, oddaje trochę takiej magii tych nośników, która zanika, no bo zwykle wszystko leci z komputera i bardzo mnie to cieszy, myślę, że o wiele bardziej niż zazwyczaj. No a teraz, jak już jesteśmy w czerwonym albumie, to chyba nie da się obejść bez utworu, który zajmuje całą stronę takiej płyty. No właśnie, tu jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że widzimy dosłownie, jak długie są te utwory, jak wyglądają fizycznie.
0: Tak.
1: No ale jest to utwór, który otwiera cały album, czyli Człowiek jam niewdzięczny. I tak niewinnie się zaczyna, dosyć bluesowo, ale potem ciągnie się, ciągnie i nie może skończyć i różne dziwne rzeczy się tam w środku dzieją. Także posłuchajmy.

Tak jak mówiłam właśnie, to jest taki utwór o tyle ciekawy, że zaczyna się tak bluesowo, zaczyna się tak niepozornie, a potem dzieją się naprawdę ciekawe eksperymenty tam w środku. Już tak trochę przypominają to, co później wyszło spod palców i nie tylko Niemena, ale także i innych muzyków, z którymi współpracował. No i właśnie chciałabym zakończyć dzisiejszą audycję kolejnym utworem, tak jak w zeszłym tygodniu, z składanki, właściwie

0: albumu wydanego w zeszłym roku pod tytułem Redient Sky Drumming wysłuchaliśmy utworu Whirling Dervishes Rakala Bob Moses na jednej perkusji, a na drugiej Franklin Kiermaier. Jeżeli chodzi o Rakama Bob Mosesa, to też jest legenda perkusji jazzowej. Ba, on już będzie zbliżał się niedługo do 80, a swoje pierwsze nastoletnie nagrania na perkusji wykonywał jeszcze z zraszanym Rolandem Kirkiem w połowie lat 60. W ostatnich latach trochę sobie o nim porozmawialiśmy w Summertime, bo zaprzyjaźnił się chyba z słoweńskim gitarzystą młodego pokolenia Samo Salamonem i co najmniej trzy jego ostatnie płyty były również z jego udziałem.
1: Ale z kim on nie grał? Nie tylko z Salamonem, ale takim dla mnie chyba największym zaskoczeniem były jego nagrania z Arildem Andersenem, związanym z wytwórnią ECM, kontrabasistą z Norwegii, który znany jest ze współpracy choćby z Janem Garbarkiem i z wieloma, bardzo wieloma europejskimi tuzami sceny związanej z wytwórnią ECM.
0: Ale bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie Franklin Kiermaier. Urodził się 21 lipca 1956 roku, w związku z tym dziś kończy 70 lat. Zwykle przedstawiamy go jako kanadyjskiego muzyka, bo wiem, przyszedł na świat w Montrealu, ale już ostatnie podpisy w jego notce biograficznej określają go jako muzyka nowojorskiego, więc zapewne tam osiadł. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego z moich ulubionych utworów jazzowych, jednej z moich ulubionych kompozycji jazzowej, dzięki formacji The Core, dzięki McCoyowi Tynerowi. Totalnie zakochałem się w tym motywie. Jest to Walk Spirit, Talk Spirit. I na perkusji zagra Franklin Kiermaier, ale historia tego utworu jest następująca. To był rok 1973 i wtedy kwartet McCoya Tynera w Montreux po raz pierwszy zagrał ten utwór, który następnie został zamieszczony na płycie. Po 40 latach, w 2013 roku w studiu Alesund w Norwegii, Franklin Kiermaier zebrał m.in. Joini Busa i Azara Lorenza, którzy w ówczesnym składzie McCoya Tynera grali odpowiednio na kontrabasie oraz na saksofonie. To była pierwsza ich współpraca od 40 lat, kiedy to grali z McCoyem, a składu przy tym nagraniu dopełnia na fortepianie Benito Gonzalez. No to posłuchajmy tego utworu. On nie ukazał się na żadnej płycie, a jednak w różnych promocyjnych nagraniach i mediach społecznościowych Franklin go umieszczał. Zapraszamy. Walk Spirit, Talk Spirit.

0: premierowe odsłuchanie jednego utworu z najnowszego albumu Franklina Kilmayera, który ukaże się we wrześniu tego roku.
1: Album będzie nazywał się tak jak nazwa zespołu, który w ostatnich latach tworzył, czyli Scatter the Atoms That Remain. Album zebrał dosyć sporą liczbę młodych i interesujących muzyków. Na utworze promującym ten album za chwilę usłyszymy m.in. Isaiah Colliera, znakomitego młodego saksofonista, Davis Whitfield na fortepianie, Otto Gardner na basie, to stali członkowie formacji Scatter the Atoms That Remain, Melanie Charles na wokalach, Franklin Kiermaier oczywiście na perkusji. Między innymi Rakalam Bob Moses też pojawi się w późniejszych utworach, a także Aaron Parks, którego muzyką zajmiemy się w przyszłym tygodniu. No ale dobrze, teraz szybciutko posłuchajmy, jak rozpoczyna się ten album i rozpoczyna się bardzo interesująco, nawiązując do wszystkich najprzyjemniejszych jazzowych melodii i harmonii, które znamy z historii. Franklin Kiermaier na perkusji, posłuchajmy One is Love.

0: Franklin Kiermaier, który dzisiaj kończy 70 lat, tak właśnie gra na perkusji na albumie, który swoją premierę będzie miał 18 września. To było nagranie One is Love. Album będzie nazywał się po prostu Scatter the Atoms That Remain. Ten pierwszy utwór można już odsłuchać na Bandcampie Franklina Kiermaiera, ale jako że jesteśmy w Polsce i chyba nikt nas nie będzie jakoś sprawdzał i mam nadzieję, że też nie robimy niczego złego, to zaglądając na stronę kiermaier.com w zakładkę muzyka, można znaleźć całą tę nową płytę już od jakiegoś co najmniej miesiąca albo dłużej. Nie wiem, czy to jest pomyłka samego autora, ale pewnie nic wielkiego się nie stanie, jak dzięki nam paru szalonych słuchaczy i miłośników muzyki jazzowej w Polsce będzie mogło sobie przedpremierowo cały ten album odsłuchać. A jest czego słuchać, bo to jest naprawdę piękna muzyka. Franklin Kiermaier, urodzony w tymże 1956 roku, swoje pierwsze płyty wydawał na początku lat 90. Ciekawe nazwiska już tam się pojawiały i bardzo dobra muzyka jazzowa, ale tak mocno może jeszcze nie nawiązująca do awangardy. Na pewno przełomem był album z 1994 roku pod tytułem Solomon's Daughter, gdzie na saksofonie zaproszony został Foreign Sanders i wykonał tam świetną robotę, jednocześnie pasował do tego stylu, który Kiermaier rozwijał jeszcze bardziej od tego czasu i myślę, że do tej pory w ten sposób gra.
1: Na tej płycie, którą Przemek wspominał, Solomon's Daughter, na kontrabasie gra Drew Grass. To był też rok, kiedy to Drew Grass miał rozpocząć karierę u boku Johna Zorna, rok 1994, ale zachorował i zastąpił go w kwartecie Masada Greg Cohen.
0: A na fortepianie John Esposito, pianista, którego jakoś tak nigdy później nigdzie nie udało mi się złapać na innych nagraniach. Ale to zupełnie inna historia. Na zakończenie naszej dzisiejszej urodzinowej imprezy z Franklinem Kiermaierem jako jubilatem chcielibyśmy zajrzeć do albumu formacji Scatter the Atoms That Remain z roku 2021. Zostało to wydane tylko na winylu, jeżeli chodzi o fizyczne nośniki oraz oczywiście w ramach plików internetowych. Płyta ta nazywa się Emancipation Suite i są tam dwa utwory, które właściwie możemy potraktować jako jedną całość i także zrobimy. Wspomniani Davis Whitfield na fortepianie i Otto Gardner na kontrabasie oraz Emilio Modeste na saksofonie tenorowym uzupełniają skład tej formacji i najbliższe 26 minut posłuchamy, jak to wszystko brzmiało. I dziękujemy za pierwszą urodzinową część. Przemek Dzięgiel.
1: I Wawrzyniec Munkinia.
0: A za niespełna pół godziny zapraszamy na ciąg dalszy awangardowo-jazzowej imprezy urodzinowej. Tym razem z chicagowskim młodym perkusistą Timem Daisy.
1: Młodym? 50 lat.
0: No dobrze, to teraz Scatter the Atoms That Remain.

nagrań tej formacji, ale powstałych już w XXI wieku, rozpoczniemy też dzisiejsze spotkanie z muzyką Tima Daisy. Triage powstał bardzo krótko po przybyciu Tima do Chicago w roku 1998. Ale pierwszy album zarejestrowali dopiero w 2002 roku. Przez lata stanowili jeden z najważniejszych triowych zespołów chicagowskiego, młodego Chicago, koncertując we wszystkich chyba najważniejszych dla awangardowej muzyki ówczesnego Chicago miejscach. W Empty Bottle, w Hot House, w Velvet Lounge, we wszystkich tych miejscach można było wówczas usłyszeć trio Triage, a gdy kwintet Kena Vandermarka zawieszał funkcjonowanie jako working bandu w klubie Empty Bottle, gdzie grali co wtorek, właśnie ta triowa formacja prowadzona między innymi przez Dave'a Rempisa zastępowała kwintet Kena Vandermarka. I sięgniemy na początek tego spotkania po album z dyskograficznie ostatniej płyty zespołu przynoszącej nagrania koncertowe. Ten album ukazał się w wytwórni Utech Records w 2005 roku i zbiera nagrania z kilku koncertów. Tym razem będą to po prostu improwizacje powstałe ad hoc. W zeszłym tygodniu koncentrowaliśmy się na kompozycjach Tima Daisy'ego. Dzisiaj po prostu pozwolimy wybrzmieć muzyce Dave'a Rempisa, Jasona Adjemiana i Tima Daisy'ego.

0: Formacja Triage, czyli Dave Rampis na saksofonach, Jason Adjemian na kontrabasie oraz Tim Daisy na perkusji. Współpraca Dave'a Rampisa i Tima Daisy to jest pewnie bardzo długa historia, którą jeszcze dzisiaj Wawrzyniec będzie opowiadał, ale na razie jesteśmy w formacji Triage, która ostatnią swoją płytę wydała w 2005 roku i nazywała się Stagger. Ale z tego co widzę, Triage reaktywował się przynajmniej raz w 2025 roku.
1: No właśnie nie. No właśnie nie, bowiem ja mimo tego, że wierzę, że dyskografia formacji Triage nie jest sprawą zamkniętą, że gdzieś pojawią się jeszcze nagrania koncertowe albo niepublikowane nagrania studyjne, ale o aktywowaniu tego, reaktywowaniu tego zespołu chyba mowy być nie może z racji tego, że Jason Adjemian jest chyba muzycznie kompletnie gdzie indziej w tej chwili.
0: Ale tutaj mi wysłałeś składankę The Bottle Tapes z napisem.
1: Tak, ale jest to składanka przynosząca nagrania, które powstały w klubie Empty Bottle w czasach jego jazzowej, free jazzowej świetności. To nagranie pochodzi z roku 2002 i ta moja wiara, że ta dyskografia nie jest zamknięta, raczej jednak dotyczy nagrań archiwalnych, a nie nowych, premierowych, powstałych z inicjatywy aktywnie działających obecnie muzyków, tylko raczej jest to sięganie do tego, co było gdzieś tam dawno, dawno temu. I tak na składance pięciopłytowej, przynoszącej muzykę z klubu Empty Bottle z lat 90. i 2000. pojawia się także jedna, jedyna improwizacja zespołu Triage, czyli Dave'a Rampisa, Jasona Adjemiana i Tima Daisy'ego.
0: Ta improwizacja nazywa się Sun Dogs. No i cóż, miałem nadzieję, że jestem tutaj kurierem dobrych wiadomości, a jednak mogę tylko zaprosić do powrotu do 2002 roku.

triaż z wydanej w 2025 roku dokumentującej działalność klubu Empty Bottle w Chicago z pięciopłytowej składanki The Bottle Tapes. Współpraca Jasona Jimiana z Timem Daisym toczyła się na początku wieku XXI na wielu torach. Oprócz triowej formacji Triage był także jeszcze jeden zespół, gdzie zamiast Dave'a Rempisa etatowym saksofonistą został Aram Shelton. Mowa mianowicie o formacji Dragons 1976. Odnosi się to do roku, w którym wszyscy ci trzej muzycy

0: Aram Shelton, Jason Adjiman i Tim Daisy zostali urodzeni. Dragons 1976 doczekał się trzech albumów, trzech studyjnych materiałów, z których pierwszy ukazał się w 2003 roku. Warto dodać, że tak naprawdę Adjiman i Daisy byli tutaj w jakiejś mierze wykonawcami pomysłów Arama Sheltona, bowiem wszystkie kompozycje, które wykonywało to trio, wyszły spod pióra Sheltona. Shelton jednakże pozostawiał bardzo duże pole do improwizacji, zarówno Adjimanowi, jak i Timowi Daisy'emu, co było słychać na żywo, gdy grali koncerty w Polsce. W Poznaniu grali raz jeden, ale również słychać to na płytach. Na koncertach wypadało to nawet zabawnie, bo Jason Adjiman miał takie tendencje do bardzo swobodnej improwizacji. Do tego, żeby w tej improwizacji niemalże się zagubić, gdy w Poznaniu, w Estradzie, podczas koncertu zapędził się w taką bardzo, bardzo długą improwizację, gdzie dłońmi przebierał po pudle rezonansowym swojego instrumentu, to jak sam potem przyznał, nie wiedział, jak z tego wyjść, nie wiedział, jak z tego wyprowadzić całe to trio i na koniec powiedział jeszcze, a w ogóle to nie pamiętam, jaką kompozycję wtedy graliśmy. Ale to wszystko działało w tym zespole i to chyba było najciekawsze, ta magia, którą oni tworzyli, będąc na scenie, a której jakaś namiastka jest obecna także w materiałach studyjnych.
1: No to posłuchajmy formacji Dragons 1976 z albumu z 2003 roku. Encore też to była nazwa tego albumu, a Canopy to nazwa kompozycji Arama Sheltona.

Canopy z albumu On Cortez z roku 2003. Aram Shelton, Jason Adjemian i Tim Daisy. Kolejny album ukazał się w roku 2005 i była to płyta Winter Break, która wydana jest tylko i wyłącznie na CDR-ze nakładem i staraniem samego zespołu. Z tego albumu pochodzi kompozycja Passage Arama Sheltona, która jest chyba jedną z najdłuższych studyjnych kompozycji, które nagrał w materiałach studyjnych Dragons 1976.

0: albumu pod tytułem Winter Break, kompozycja Passage i formacja Dragons 1976. To była ich druga płyta, trzecia została wydana dwa lata później dla oficyny Multiculti i podejrzewam, że zagrałeś coś w zeszłym tygodniu z tego albumu po tym początku, w którym opowiadałeś o tym, że były tam polskie akcenty w twórczości Tima Daisy. A przed chwilą opowiadałeś też, że Jason Adjemian nie do końca zawsze pasował do koncepcji, którą Aram Shelton proponował dla tego tria, więc być może właśnie dlatego zastąpił go w kolejnym projekcie Safa Shokrai na basie i w ten sposób powstało Steel Bridge Trio. Czy tak było?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jest to niepasowanie. Myślę, że Jason po prostu poświęcił się trochę innej muzyce. On miał taki projekt przez długie lata, który prowadził z bratem. Adjemian Brothers to się nazywało, gdzie oni grali kompozycje klasycznej muzyki, ale nie tylko, od tyłu. Literalnie nagrywali to, co było zapisane w tych kompozycjach, tylko od tyłu, z drugiej strony. I brzmiało to przedziwnie. Natomiast Jason w ogóle jest takim człowiekiem trochę z innej planety. Ja muszę powiedzieć, że wspominam go strasznie ciepło i bardzo go lubię, ale jest tak nieobliczalnym muzykiem i człowiekiem, który potrafi zgubić się w najprostszych codziennych sytuacjach, ale przy tym jest tak niezwykle kochanym, że właściwie trudno mieć o cokolwiek, co się wydarzy, będąc z nim w trasie, czy organizując mu koncerty, do niego pretensje. To jest naprawdę uosobienie takiego ciepła, spokoju, ale przy tym muzyk, który po prostu żyje w swoim świecie. I myślę, że jakby długie projekty, które istnieją wiele lat, które przez te wiele lat są rozwijane, chyba jeżeli to nie są projekty autorskie Jasona Adjemiana, to niezbyt go interesują. Po prostu tak jest. No, w życiu to czasem tak wygląda, że ktoś skupia się na tym, co gra w jego duszy najsilniej i co najsilniej tam rezonuje, nie chcąc rozpraszać się na projekty jak gdyby poboczne w jego odczuciu. Steel Bridge Trio, czyli kontynuacja współpracy Arama Sheltona i Tima Daisy'ego. Album z roku 2015, Different Clocks, i z tego albumu zabrzmi tytułowa kompozycja.

0: Nie wiem, czy ci kiedyś mówiłem, czym w ogóle w życiu zajmował się Aram Shelton. Na początku wieku wyobraź sobie, że on nagrywał dźwięki do zabawek. Elektroniczne zabawki, które miały wgrane jakieś tam dźwięki, które były odtwarzane przy dotknięciu konkretnego klawisza, czy też jakieś frazy takie, które miały te zabawki wymawiać, to Aram Shelton właśnie tym się zajmował, żeby te dźwięki były odpowiednio wygenerowane, nagrane i wgrane w te zabawki. I robił to w swoim mieszkaniu w Oakland w Kalifornii, aż w końcu ktoś zaproponował jemu i jego dziewczynie, żeby przyjechali do Kopenhagi i tam przez kilka lat Aram Shelton tworzył razem z duńskimi muzykami, ale także z muzykami z Polski, nową muzykę, nowe nagrania, aż w końcu stwierdził, że czas wracać do Stanów. I zbiegło się to z pandemią i on z tych Stanów już niestety do Europy nie powrócił. Pozostał w Kalifornii, ale z wycieczkami do Chicago i jedną z takich wycieczek miał w listopadzie 2021 roku, gdzie w studiu w Evanston spotkał się z Timem Daisym i nagrali album, który ukazał się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w wytwórni Tima Daisy'ego Relay Digital.
1: Myślę, że Aram Shelton nie zdaje sobie sprawy, jak wielu rodziców go nienawidzi.
0: Wiesz, to na tej zasadzie można by powiedzieć, że istnieje także wiele mam i wielu ojców, którzy nienawidzą twórców Lego. Zwłaszcza, gdy wieczorem albo rano nadepniesz na taki klocek, odkładając swoje dziecko do łóżka.

0: Kompozycja Aftertime, duet Arama Sheltona oraz Tima Daisy. Aram Shelton parał się nagrywaniem muzyki do zabawek, a Tim Daisy czasem dorabiał w zespole rockowym, który kiedyś przyniosło się, jak zastępowaliśmy w cudzysłowie tego redaktora, jak się o nim wyraziłeś, i przyniosłeś formację Spec Mountains, która grała taką delikatną, spokojną, w miarę prostą, ale i usypiającą muzykę rockową. Ja ci powiem, że czasem w ogóle wracam do tych nagrań, jak sobie chcę coś takiego lekkiego puścić do spania, a niekoniecznie chcę szukać jakichś obcych muzyków. Wtedy sobie mówię, dobrze, tu Tim Daisy gra na perkusji, chociaż w życiu bym go nie poznał, niech sobie leci ten album Spec Mountain, który mi sprezentowałeś.
1: Nie wiem, czy ty też tak uważasz, bo ja postrzegam Tima Daisy'ego jako jednego z dwóch najbardziej melodyjnie grających na perkusji instrumentalistów. Współcześnie przynajmniej, bo mówimy tutaj o współczesnej scenie jazzowej czy awant-jazzowej. Drugim takim muzykiem jest również osiadły w Chicago na stałe Frank Rosalie, ale Tim Daisy ma jakoś w moim sercu takie szczególne miejsce. Może też dlatego, że to był pierwszy perkusista z Chicago, którego zdarzyło mi się tak blisko poznać i z którym zdarzyło mi się tak, no, zaprzyjaźnić. Co ciekawe, dwie pierwsze trasy koncertowe Tima Daisy'ego po Europie w roku 2004, kiedy grał z formacją Triage, i w roku 2005, kiedy przyleciał jako młody muzyk z formacją The Vandermark Five, zakończyły się kradzieżą paszportu Tima Daisy'ego. I skończyło się to niestety w dosyć trudnych okolicznościach, bo uniemożliwiając kwintetowi Kena Vandermarka kontynuację dużej części trasy po Europie, oni nie mogli wtedy wylecieć z Hiszpanii i kasowali kolejne koncerty, bo Tim Daisy czekał na to, aż dostanie z konsulatu amerykańskiego nowy paszport. A było to utrudnione, bo to był drugi skradziony mu paszport w ciągu ostatnich 2 lat. Ale potem nie było już takich problemów i Tim wielokrotnie przyjeżdżał do Poznania, wielokrotnie w Poznaniu grywał z bardzo różnymi formacjami, ale chyba pierwszym zespołem, z którym w Poznaniu zagrał, był kwartet Kena Vandermarka Bridge 61. To był kwartet, który był zbudowany w super demokratyczny sposób, gdzie każdy z muzyków komponował i decydował o tym, jak te kompozycje mają zabrzmieć na scenie, jaki mają przybrać finalny kształt. Ken Vandermark, Jason Stein, Nate McBride i Tim Daisy w Poznaniu zagrali w roku 2005 i był to pierwszy koncert chicagowskiego bandu w scenie na piętrze w Estradzie Poznańskiej.

0: Ken Vandermark tutaj zagrał nam na instrumentach dętych, Jason Stein na klarnecie basowym, Nate McBride na basie i Tim Daisy na perkusji, a ten utwór jest przypisany jako kompozycja właśnie Timowi Daisy'emu. Tych czterech dżentelmenów wystąpiło w roku 2006 jako formacja Bridge 61, chociaż z tego, co tutaj doczytuję, dopiero w 2016 roku ukazała się ta płyta nakładem oficyny Atavistic. Chyba że coś wcześniej się pojawiało, to pewnie Wawrzyniec nieco o tym wie i za chwilę wam powiem.
1: Ona ukazała się chyba w 2006 roku, wiesz, w moim odczuciu, a natomiast być może 2016 to była jakaś reedycja, która ukazała się na Bandcampie, ale oryginalnie ta płyta jest starsza. Była wcześniej nagrana, ta formacja też jakby miała podpisaną umowę taką wstępną z oficyną Not Tu na to, że trzy koncerty, które zagrały w 2005 roku w marcu w Alchemii ukażą się w osobnym boksie, ale Ken wtedy się z tego wycofał. Nie zdecydował się na taką formę publikacji jak rok wcześniej opublikowane koncerty The Vandermark Five z Alchemii. Twierdził wtedy, że ta formacja ciągle jeszcze nie ma swojego własnego języka wypracowanego tak w 100%, tak żeby on mógł dać pozwolenie na to, aby ten zespół się no jakby pokazał swoje prawdziwe oblicze. Ciągle jeszcze mówił, że pracują nad tym językiem. Zagadką dla nas, pamiętam wtedy przed tymi koncertami wielką, był Jason Stein, który miał wtedy 19 lat, gdy przyjeżdżał do Polski i nikt go nie znał i była to jego pierwsza wizyta w Europie. Był muzykiem, który nie miał w swoim dorobku żadnego albumu, a dziś jak wejdziesz teraz na stronę klubu Constellation prowadzonego przez Marka Rida w Chicago, to zobaczysz, że Jason Stein występuje razem z Wadadą Leosmithem.
0: Rzeczywiście, teraz jak to doczytuję jeszcze drobnym drukiem, to released było również w 2006 roku. No dobrze, to przed nami jeszcze, przed powiedzeniem wam dobranoc, zapowiedź ostatniego utworu, a właściwie ostatniego koncertowego fragmentu, który za chwilę wybrzmi. Fred Anderson, Tim Daisy oraz Ken Vandermark, rok 2008, letnie klimaty, bowiem 20 sierpnia. Tych trzech muzyków spotkało się na scenie klubu Hideout w Chicago. Kiedyś czytałem, że to w ogóle jest bardzo mały klub. Mnóstwo koncertów, które gdzieś się przewija przez nasz wiek awangardy, miało miejsce w Hideoucie, a tak jak sobie to ze zdziwieniem wyczytywałem, to miejsc siedzących było w tym klubie około 100. A wydawać by się mogło, że to jest jakaś wielka sala, której historia sięga jeszcze XIX wieku, a oficjalne otwarcie było jeszcze przed II wojną światową.
1: Fred Anderson i Tim Daisy z gościnnym udziałem Kena Vandermarka z 2008 roku z klubu Hideout w Chicago. I tym pożegnaliśmy się już dzisiaj z słuchaczami Wieku Awangardy.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, gdzie dalej będziemy prezentować wam muzykę Tima Daisy'ego, tego młodego, 50-letniego perkusisty, który dla nas zawsze chyba będzie młodym gościem grającym na perkusji piękne melodie.